0: Na, Freed from Desire, znany ze stadionów i znany z RMF Max, 6:29.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: I o tej porze zapraszamy na mały kącik nieruchomości w RMF Max. Bo. Uwaga, wieś jest do kupienia.
3: Cała?
2: Tak, u naszych sąsiadów w Niemczech można sobie kupić całą wieś za 390 tysięcy euro.
3: Wow,
2: bardzo serio? Proszę. Są domy, jest prywatne jezioro.
4: Jak za samochód.
0: Jak za darmo, nie? W ogóle mega sprawa, bo możesz za półtorej bańki, przeliczając to już na złotówki, sobie wywieścić tabliczkę sołtys obok drzwi.
1: O. Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: No i powiedzmy to. Bardzo dobra wieś, niebita, elegancko, rzadko, tylko ludzie tam do kościoła chodzili. No i Niemcy płakali, jak sprzedają, no.
0: Fuka i Liwka, chcę więcej. 6:29.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Nic się nie stało, papi, wszystko jest w porządku. Siemaneczko, to się tak dobrze przy tym buja, bo to były Topik i Becky G, a wysłacie RMF Max.
1: A jest też 6:38 i wczoraj była bardzo nietypowa afaria w Żabie. Wczoraj się okazało, że kasy do tego stopnia zwariowały, że właściciele musieli po prostu zamykać te sklepy.
2: Ale co te kasy robiły?
1: Kasy naliczały jakieś rabaty, tam do tego wskakiwały jakieś różne problemy. No, dokładnie.
0: Tylko nie to.
1: No i trzeba było, i właściciele naprawdę musieli zamykać te sklepy.
2: No to jest taka awaria, że pierwszy raz ktoś zamiast, niech ktoś to naprawi, to krzyczy, czemu ktoś to naprawia? Nie! Max.
3: Reklama. Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: mgmotor.pl. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Twój biznes się rozwija. Czas, żeby rozwijał się również Twój sposób zarządzania. Nie potrzebujesz kolejnego dyplomu, potrzebujesz kompetencji do podejmowania lepszych decyzji. MBA Wyższej Szkoły Gospodarki to praktyczny program dla liderów biznesu i ochrony zdrowia. Praktycy, metoda struktogram oraz 4 międzynarodowe certyfikaty pomagają rozwijać przywództwo i skuteczne zarządzanie. Wybierz MBA Biznes lub MBA dla kadr medycznych. Rozwijaj swoją przewagę. Sprawdź na mbabyd.pl.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: I po reklamie.

0: Łooo, jak to polismany, to Jamal oczywiście w RMF Max, 6:47.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: No i to jest najwyższy moment, żeby odpalić ten poniedziałeczek, ale w takich, wiecie, super dobrych nastrojach, żeby każdy miał dobry humor od samego rana.
4: Słuchajcie, ekipa, ten program bez was nie istnieje i nie istniał i nie będzie istnieć. I teraz prosimy was, żebyście skończyli zdanie. Dobra informacja jest taka, że...
0: To ja przy okazji skończę zdanie, że przejechałem po raz pierwszy na rowerze 30 km.
3: Wow!
0: Dziękuję, dziękuję.
4: Czekamy na wasze dobre informacje, zwłaszcza jak się do nas nigdy nie odzywaliście. Nagrajcie nam głosówkę na Messengerze. Codziennie zalewają nas różne informacje, trudne, ciężkie, ale nie, w poranku w RMF Max niech do nas spłyną dobre wiadomości.
3: Tu jest dobrze, tu jest fajnie. Jeśli macie dobre informacje, to podzielcie się z nami. Messenger RMF Max. Dobra informacja jest taka, kończycie to zdanie.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. To jest nowość RMF Max.

0: Jest lato, są wakacje, jest ten numer Calvin Harris i Rihanna, 5 minut do godziny 7 w RMF Max.
1: A teraz czas na same dobre informacje od ekipy RMF Max, bo dobra informacja jest taka, że...
2: A dobra informacja jest taka, że słucham was i mam 2 dni wolnego od jutra.
1: Ale się cieszymy, ekipa, naprawdę jest super.
3: Dobrą informacją jest, że za 108 godzin znowu zacznie się weekend.
0: To jest bardzo dobra informacja.
1: 108 godzin, jest, jak to chłop szybko policzy
4: zleci,
1: w ogóle.
4: Zleci.
5: Moje wczorajsze osiągnięcie to zrobienie na rowerze 206 km na godzinę w niespełna 9 godzin.
4: Ktoś przepłynął Bałtyk, a ktoś przejechał na rowerze Śląsk, no.
1: I to jest... A już za chwilę flash i najważniejsze informacje, te ze świata, nie od ekipy RMF Max. Reklam.

0: 1 litr tylko 11,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew 1,5 litra w super cenie. To tylko 5,99 zł za butelkę przy zakupie czterech. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
3: Zgarniasz pięknie.

0: 69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Foxy Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
7: Licencjat, magister, inżynier, studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
8: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.
9: I po reklamie.

0: Jest punktualnie 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. IMGW ostrzega przed ukropem. Lato wróciło, no i szybko się rozkręca. Alerty drugiego i trzeciego stopnia obowiązują od centrum po południowe krańce Polski.
1: Do końca przyszłego tygodnia z naszych map takich długoterminowych wynika, że upały nie odpuszczą, a wręcz znowu będzie jeszcze goręcej. W poniedziałek na południu Polski temperatura do 35-36 stopni, w centralnej Polsce około 30. No znowu najchłodniej nad samym morzem 23-24, ale w Kołobrzegu na przykład nawet 26 może wystąpić, więc to będą ciepłe dni i znowu na południu Polski opady deszczu i burze.
0: Prognozowała Ewa Łapińska z IMGW. Tymczasem poza granicami naszego kraju trwa walka z ogniem. Pożary sieją spustoszenie między innymi w Grecji. Bardzo trudna sytuacja jest na północnym zachodzie kraju. W Attyce ogień zniszczył ponad 100 domów. Ewakuowano mieszkańców wyspy Kefalonia. W północnej Portugalii natomiast z żywiołem walczy ponad 900 strażaków. 18-letni Ukrainiec zostanie dziś doprowadzony do prokuratury i może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa 30-latki z Wrocławia. W sobotę kobieta została zaatakowana nożem na klatce schodowej jednego z bloków na Muchoborze Wielkim. Według nieoficjalnych ustaleń sprawca miał ją śledzić już na przystanku autobusowym. W jakim stanie jest pokrzywdzona?
2: Przeszła operacja, jej stan lekarze określają jako ciężki. Na razie funkcjonariusze nie zdradzają, czy nastolatek znał swoją ofiarę.
0: To była Martyna Czerwińska. Zanim o sporcie, jeszcze niesamowite osiągnięcie Bartłomieja Kubkowskiego. To jest pierwszy człowiek, który przepłynął wpław Morze Bałtyckie, pokonał 160 km i spędził w wodzie 55 godzin. W piątek wypłynął ze Szwecji.
3: Dawaj, Bartek! Dawaj tu!
0: No tak, już wczoraj wieczorem witano go na plaży w Dziwnowie. Pływak dedykował swój wyczyn podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Polscy siatkarze zgarnęli złoto. Biało-czerwoni w finale Ligi Narodów pokonali reprezentację Stanów Zjednoczonych 3-2. Lekko nie było, ale w piątym secie udało się zbudować kilkupunktową przewagę.
4: Heroiczny bój, ale tym bardziej cieszy to, że to my na koniec cieszymy się ze zwycięstwa, naprawdę.
0: Mówił libero kadry Jakub Popiwczak. No i z parkietów przenosimy się na piłkarskie boiska. Legia Warszawa pokonała 3-1 Zagłębie Lubin. Raków Częstochowa przegrał we Wrocławiu ze Śląskiem 1-2. Z przegraną muszą pogodzić się także piłkarze Ruchu Chorzów. Spotkanie z Miedzią Legnica zakończyło się wynikiem 0-2, a GKS Katowice pokonał Radomiaka Radom 3-1. Będzie gorąco, przeważnie słonecznie, ale mogą pojawić się także burze w całym kraju. Na termometrach maksymalnie dziś nad morzem 24 stopnie. To jest jeszcze temperatura do wytrzymania. 27 stopni to już Szczecin, 29 zobaczymy w Poznaniu, 33 stopnie we Wrocławiu i 34 najwięcej w Katowicach, w Krakowie i w Rzeszowie. I tam rzeczywiście może dziś się zagrzmieć. Poza tym będzie bardzo słonecznie, pięknie, no jak na lato przystało.
5: Jak słyszeliśmy we Fleszu, to rzeczywiście wczoraj był kawał meczycha. To Polska, Stany w tej Lidze Narodów, siatkówkę o ludzie.
6: No dobra, no bo siatkarze są po prostu takim małyszem gier zespołowych.
5: Tak? Aha, no tak, co nie? Dobry beat.
6: Pojeżdżą po świecie, poskaczą i przywiozą medal. I jeszcze są skromni.
5: No jeszcze niech w piłkę zaczną grać. Tylko 5 im brakuje i... 4 po 7. Filip Kliber,
6: Karola Kowalska
5: i Mateusz Marek.
7: To jest Wstawaj, nie udawaj.

0: piątek w radiu, w poniedziałek. Takie czary mary robi Katy Perry. To jest RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj. I no proszę bardzo, 9 po 7 już nam się zrobiło.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: I warto jest nas słuchać, bo dzięki nam macie dostęp do najfajniejszych ciekawostek i najważniejszych informacji. W Małogoszczy 16-letni obywatel Oskar Krabuszcz podciągnął się 4200 razy. To jest ponad 4200 razy więcej niż ja mogę się podciągnąć.
3: To ja przepraszam, już się nie śmieję w takim razie.
2: Tak, podciągnął się, pobił rekord Polski.
3: Ale gratulacje. Też przy okazji, skoro to jest 16-latek, to weź jak po wakacjach, jak on wróci do tej szkoły, to powiedz takiemu na korytarzu: ej, stary, masz jakiś problem?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max. Ja się
2: staram. To można podciągnąć naprawdę pod wiele rzeczy.

0: najlepsze i wszędzie można je zabrać na wakacje. To Moving to the Sun na 17 minut po godzinie 7. To jest te Wstawaj, nie udawaj, to jest RMF Max, moi drodzy.
1: A Robert Lewandowski strzelił wreszcie 2 gole w Chicago Fire. Super, bardzo się wszyscy cieszymy. Gratulacje, fajnie, że nas słuchacie. Mamy dla was takie ciekawostki. A wcześniej też mówił, że mu się tam bardzo podoba w Chicago, że ludzie są bardzo mili dla niego. I nie tylko w szatni, ale też w klubie i na ulicach miasta. Wszyscy bardzo fajnie do Roberta podchodzą.
2: No to jest w ogóle trochę tak jak na wakacjach u babci, nie? Przyjeżdżasz, wszyscy są dla ciebie mili, mówią ci, jaki to z ciebie jest fajny chłopak, pojesz sobie polskich pierogów, pograsz sobie w piłkę od rana do wieczora i jeszcze ci dadzą pieniądze.
1: O właśnie, 5 dych niech ci wsuną w kieszonkę. 5 dych That's the way it is.
3: Reklama. Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki.

0: A nie, no to już wróciłem!
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
3: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 700.
4: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
5: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
6: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
5: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa.
7: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
8: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Szeroki wybór, pełny smak?
11: Tak.
10: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: I po reklamie.
15: Jak długi dzień pełen słońca.
16: Jak wypad na festiwal.

0: No i co, jesteśmy we Włoszech na wakacjach. Juhu, i Taledisco w RMF Max.
1: Mamma mia.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
1: Ulubiony temat o poranku, czyli butelkomaty. Wiadomo, butelkomaty będą zwracały kaucję na kartę płatniczą. I to już niebawem mają się pojawić takie automaty.
0: Niesamowite. No,
1: i będzie można zwracać sobie kaucję właśnie na karciochę.
0: Czyli hajs za plastik wraca na plastik, fajnie.
3: No ale teraz jest problem taki, że każde dziecko będzie chciało mieć kartę.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.

0: Jaki to jest dobry poranek z tym numerem Somber 12 to 12, 22 minuty przed godziną 8, to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Słuchajcie, to jest RMF Max i sprawa jest bardzo poważna, potrzebujemy waszego wsparcia. Brakuje 20 tysięcy nauczycieli. O, nie dlatego, że są na wakacjach, że jest przerwa. Nie, nie. Aha. Po prostu jest ich za mało. No i braki są tak duże, że potrzebujemy najlepszych ludzi do tego, czyli was.
2: Tylko musicie nam jednocześnie nagrać głosówkę na Messengera RMF Max, bo wiadomo, że ten program bez was po prostu nie istnieje. Mm-hmm. Przedmiot w szkole, który mógłbyś prowadzić.
0: No bardzo proszę, Filip.
2: Ja bym mógł prowadzić taki
3: życiowy, nie? Wychowanie do życia za garażami na przykład, mordo, nie? Mordo, wiesz o co chodzi, nie? Mordo.
0: Ja bym mogła na przykład wykładać historię współczesną śmiesznych filmików.
1: O, bardzo przydatne. A ja bym się na przykład pokusił o prowadzenie języka leżenia na ręczniku. O!
2: Także opłaca się zgłosić, bo nie dość, że cała Polska dowie się o twoim przedmiocie, to jeszcze rozdajemy letnie gadżety od RMF Max.
0: Co więcej, przypadkiem możesz dostać angaż od września też do szkoły.
1: Właśnie. Czekamy na wasze głosówki na Messengerze RMF Max.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem

0: 1 litr, tylko 11 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew 1,5 litra w super cenie. To tylko 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie czterech. Twój market. Zawsze po drodze.
1: The hits play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 00 00.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Twoja rura wydaje niepokojące dźwięki? Uszczelka straciła formę życia, a kolano pod zlewem błaga o litość? Tylko w Emax Bydgoszcz uleczysz swoją instalację sanitarną od ręki. Emax Bydgoszcz. Twój młyn inspiracji.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: Ej, ale dobrze brzmi, co? O poranku.
1: No najlepiej, ja uwielbiam.
0: Gips, kukon, Jonathan, to numer ty masz. Jest 10 minut do godziny 8, a my mamy już odpowiedź.
2: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i Mateuko.
3: Bo brakuje 20 tysięcy nauczycieli i mordeczki. Wiedzieliśmy, że możemy na was liczyć, jesteście najlepsi. Spytaliśmy, jaki przedmiot moglibyście prowadzić w szkole. Nie zawiedliście.
1: Mamy to.
0: Na przykład Iwona.
4: Przystosowanie do pracy w korporacji.
1: A czy o co, zajęcia z owocowej środy?
0: Przede wszystkim.
5: Najchętniej mógłbym wykładać odkładanie rzeczy na później.
3: Ale to jakoś później zrobimy chyba, nie?
0: No, kiedyś na pewno, nie?
6: Mój przedmiot to logistyka leniuchowania, bo przecież zawsze możesz obijać się skuteczniej.
0: No, także u Ani pierwsza lekcja za darmo, na drugą nie będzie ci się chciało przyjść.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Dlatego warto robić z nami ten program, kochani, to jest dla całej Polski.
2: To jest nowość RMF Max.

0: Nowość prosto ze Szwecji, Swedish House Mafia i Lykeli w RMF Max na 6 przed 8.
1: Mateuszu! Czego chce lud RMF Max?
2: Kochani, wiemy, że tutaj zabawa, zabawa, śmiech, chichy, ale też poważne sprawy. Ludzie chcą flash, dajmy im informacje i najświeższe wiadomości.
1: Ave Mati. Słuchajcie, za pięć minut będzie godzina 8, wtedy flash, sport i pogoda oczywiście w RMF Max.
3: RMF Max. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
8: Cherry?
7: Niemożliwe.
8: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
7: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
8: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. cherryplichta.pl.
9: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje, 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
11: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
12: Licencjat, magister, inżynier, studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
13: I po reklamie.

0: kochanka.
1: Jak ognisko na działce.
0: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji w figurce. Anna Łopuszańska, dzień dobry, ponownie zapraszam. I zaczynamy od najważniejszej informacji dziś, bo IMGW ostrzega przed upałem. Gorące masy powietrza zaleją niemal całą Polskę. Max do 34 stopni. Wyjątek stanowi północ Polski, tam do 24. W dodatku na południu i południowym wschodzie może zagrzmieć. A od wczoraj strażacy interweniowali już ponad 300 razy, usuwają skutki burz i silnego wiatru. Najwięcej, ponad 100 interwencji odnotowano w rejonie Katowic.
3: Słuchacie RMF Max.
4: No a my przenosimy się teraz za ocean, bo prezydent USA ogłosił, że dziś mają się rozpocząć amerykańsko-irańskie negocjacje. Donald Trump potwierdził, że wstrzymał przygotowany wcześniej atak na ten kraj. O rezygnację z uderzenia miały go prosić Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar oraz Iran. Wszystko było już gotowe do rozpoczęcia operacji. Właściwie o tej porze mieliśmy ruszyć. Byłby to potężny atak. Wszystko było przygotowane. No ale kiedy sojusznicy proszą, żeby odwołać uderzenie, trzeba powiedzieć: dobrze, zobaczymy. Powodem ich prośby jest moim zdaniem to, że jest szansa na porozumienie. Tak mówił na pokładzie samolotu Air Force One Donald Trump. Tymczasem od teraz będzie nas trudniej oszukać. Materiały wygenerowane przez AI muszą być oznaczone. W życie wszedł unijny akt o sztucznej inteligencji. Ma chronić przed wprowadzaniem internautów w błąd.
5: Przepisy zmieniają też część usług. Chodzi o chatboty. Gdy na stronie internetowej firmy dostępny jest czat z pomocą, a jest obsługiwany przez AI, tutaj także musi pojawić się informacja na ten temat. Przepisy jednak nie wyeliminują deepfake'ów z internetu, dlatego że nie obejmują zwykłych użytkowników, czyli osób prywatnych.
4: Tyle Igor Skrzypek, a niestosowanie się do przepisów grozi karami sięgającymi nawet 15 milionów euro. A teraz już najnowsze informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami. A flesz sportowy zaczynamy oczywiście od doniesień z siatkarskich parkietów. Złoty krążek dla Polaków. Nasi siatkarze w finale Ligi Narodów pokonali wczoraj USA 3-2. Najskuteczniejszy wczoraj był Kamil Semeniuk. 17 punktów. MVP natomiast... Tomasz Fornal z nagrodą dla najbardziej wartościowego zawodnika. A sporo działo się też w piłkarskiej ekstraklasie. Starcie Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin zakończyło się wynikiem 3-1.
6: Pociągnęliśmy kibiców, oni nas i oby tak dalej.
4: To był trener Marek Papszun, a GKS Katowice pokonał przed własną publicznością Radomiaka Radoma 3-1, a dziś o 19:00 Krakowia zmierzy się z Pogonią Szczecin. Północ Polski jeszcze ze znośnymi wartościami na termometrach, ale im dalej w tę pogodową mapę, tym goręcej. Na termometrach na przykład w Poznaniu do 29 stopni, 31 stopni to Warszawa, 33 stopnie we Wrocławiu, 34 kreski w Katowicach, w Krakowie i w Rzeszowie i tam może w ciągu dnia zagrzmieć, popadać i silniej powiać, natomiast przez większą część dnia ma być pogodnie, a jutro nawet 35 stopni miejscami w środę do 40 kresek.
3: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
7: 2 minuty po godzinie 8 słyszeliśmy we Fleszu, że Tomasz Folna został MVP, jeżeli chodzi o tak, o Ligę Narodów. Mm-hmm. I my też trochę się czujemy teraz jak siatkarze, bo jest raz, dwa, trzy...
8: Jest przebite.
7: Tak jest. Także to jest Wstawaj, nie udawaj w składzie. Filip Kliber,
8: Karola Kowalska,
9: Mateusz Marek i ta piła leci do was.
7: Także koniecznie zostańcie z nami, bo u nas będzie najśmieszniej.
8: No i co? I matchball teraz. Zaczynamy do 9:00. Wstawaj, nie udawaj.
7: Faja.

0: Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Koniec, słuchajcie, koniec z telefonami w szkołach od września. Będzie ban od na telefony, będzie detoks od telefonów. Ani na przerwach, ani na lekcjach nie będzie można ich używać.
3: Mowa o uczniach. Wyczuwam, że zaczną się takie czasy, że będzie się szło do toalety nie palić, tylko posiedzieć na telefonie. No.
0: Mati, bierz tablety, idziemy za garaże.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Ja już uwielbiam od samego porana. Nowy numer od Aleksa Warrena w RMF Max 18 po 8.
1: Ale kasa. Ale kasa, no,
2: to się dzieje.
0: To jest dużo. Uła.
2: To jest naprawdę, słuchajcie, możecie wygrać nawet 15 tysięcy złotych i może to właśnie dzisiaj jest twój szczęśliwy dzień. Skąd
1: ale
2: wiesz?
1: Kasa.
2: Skąd wiesz? To się może wydarzyć.
0: Wiesz co, ja mam dowód, że to jest ten szczęśliwy dzień, bo uwaga, teraz przez najbliższych 5 minut pomnożymy każde twoje zgłoszenie razy 480. No to nie jest przypadek,
1: ale
0: to
1: kasa.
0: Jest szczęście.
2: Czyli
1: ale kasa.
2: W ciągu tych 5 minut, jeśli zgłosisz się do nas SMS-em albo na stronie RMF Max.pl, możesz pomnożyć swoje szanse razy 480.
1: Więc wyślij za 369 SMS-a o treści Max na numer 7327, żeby wejść do gry o nawet 15 tysięcy złotych. RMF Max. Ale kasa.
3: Reklama.
4: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do

0: Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: Kolego Pikachu!
6: Nie.
7: Ha? Jak to?
6: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Dogs. How does it feel? No bo u nas wszystko dobrze. Mamy nadzieję, że też się dobrze czujecie, bo taki jest tytuł tego numeru.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: I o tej porze zadajemy bardzo ważne pytanie. Pytanie o śniadanie po to, żebyście sami mogli rozkminić, co jest w waszej diecie ważniejsze. A dzisiaj zadzwonimy do komika, stand-upera Wojtka Fiedorczuka.
0: Czy ja mogę?
2: Proszę bardzo.
0: Mogę dzwonić? To dzwonimy w takim razie.
3: Pytanie o śniadanie.
4: Halo?
2: Halo, dzień dobry, panie Wojtku. Witamy serdecznie, RMF Max z tej strony.
4: Dzień dobry, panie RMF Max.
2: Panie Wojtku, zadajemy
0: to jest ważne pytania, tak. Pan się śmieje od razu, panie Wojtku.
2: Pytanie jest o śniadanie. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że w lodówce są absolutnie dwie ostatnie rzeczy na świecie. Jest to albo ser biały, albo pasztet. Co by pan zjadł?
4: Ser biały chyba.
0: Ser biały jednak.
4: Niestety tak, albo tak. Ser biały, tak. Konkretnie firmy mogę podać, ale chyba nie.
0: Nie trzeba.
2: A jakieś motywacje za tym serem jeszcze stoją bardziej?
4: No białko, duża białka.
3: A no, oczywiście. Praktyczne podejście.
0: Duży chłop potrzebuje dużo białka, no wiadomo.
4: Dokładnie, tak jest.
2: No śmiech to zdrowie i białko to zdrowie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Morenito w RMF Max robi wakacyjny klimat. No i tak sobie pomyśleliśmy, że są wakacje. My was bardzo lubimy. Wy słuchacie RMF Max. No to zrobimy wam fajny poranek. I co, może by jakiś tam serial radiowy odpalić?
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Poznajcie naszych bohaterów. Julia.
0: Najbardziej podobają mi się faceci, którzy mają na przykład własny sklep, bo ja się czuję towarem z wyższej półki.
1: I do tego Pablo, barber z Przasnysza.
3: Ale bym tu wyciął jakiś numer. Ua!
1: Ich pierwsze spotkanie na plaży nie należało do udanych. Można powiedzieć, że wszystko poszło w piach.
0: Ten koleś cały czas mówi tylko o sobie. Nie wiem, czemu nie rozmawiamy o mnie?
3: Nie mówimy o tobie, bo brak mi słów.
1: Czy to pyknie? Dajcie znać na Messengerze RMF Max. A jutro kolejny odcinek.
4: Ale serio, dajcie znać, czy mi się uda, czy nie uda. Czekamy na wasze głosóweczki. Dlaczego? A jutro dalsza część.
5: Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
8: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
9: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
8: Możemy go zobaczyć?
9: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A w każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
8: Chcę zobaczyć wszystko!
9: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
12: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2700.

0: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
4: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Jak najlepsze wspomnienia.
8: Jak buszowanie po lesie.
9: Jak spotkanie.

0: Nuty petardy od rana w RMF Max. Ring my bell na 12 minut przed godziną 9.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: I oczywiście opłaca się być z nami, bo dzięki temu dobra beka dociera do was wcześniej, możecie ją sprzedać dalej. I słuchajcie, jaka historia. W Zabrzu kierowca odmówił przyjęcia mandatu, no, bo tak się poradził AI-a. I AI-a mu zrobiło jaja, bo się okazało, że potem sąd przyjrzał się sprawie i zasądził mu o 8 razy tyle kary.
3: Ajajaj, okazuje się, że wyroki Anny Marii GPT jednak nie są prawomocne.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Masz rację, nie powinienem był ci tak radzić.

0: Jeżeli chodzi o hity na maksa, to my je mamy z innej planety. To Bruno Mars na 5 minut do godziny 9 jego Lockout Heaven to nami.
1: Badacze z Kanady, słuchajcie, potwierdzają, że na upały najlepsze jest picie gorącej herbaty. No, że tak się najlepiej jest ochłodzić, tak?
2: No brzmi
1: tak.
2: Mega pomysł. Ja jeszcze bym do tego dołożył, że warto wziąć gorący prysznic.
0: A najważniejsze informacje już za chwilę w RMF Max. Flash i pogoda, także koniecznie z nami zostańcie.
3: Reklama. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Upały, to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-i-5-0.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
19: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
19: Tak.
18: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Na podwórku.
1: Na imprezę.
17: Na koncert.
2: Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 9 na antenie RMF Max.
20: Politycy ze wszystkich ugrupowań są zgodni. Potrzebne są zmiany w procedurach ostrzegania ludności przed zagrożeniami. Po upadku rosyjskiej rakiety mieszkańcy Lubelszczyzny nie otrzymali alertu RCB.
21: Chodzi tu nie tylko o procedury dotyczące tych najpoważniejszych zagrożeń. Kilka dni temu RCB późnym wieczorem rozesłało alert o zagrożeniu zatrucia czadem w czasie upałów. Było to po godzinie 23.30.
22: Chodzi o to, żeby wysłać SMS-a we właściwym momencie, we właściwej sprawie.
21: Ocenia to Bierz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości.
20: Jak dodaje Igor Skrzypek, to RCB decyduje, czy i kiedy wysłać ostrzeżenia na nasze telefony.
23: Słuchacie RMF Max.
20: Krótko o pogodzie. Przed nami bardzo ciepły, momentami wręcz gorący dzień w Bydgoszczy. Jutro za to wróci upał, a to oznacza temperaturę powyżej 30 stopni. I taka pogoda utrzyma się do czwartku, prognozuje IMGW. Więcej o sytuacji meteo powiemy tuż po flash. Pilna informacja. Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej czasowo zawiesił funkcjonowanie oddziału chorób wewnętrznych. Taka decyzja, jak czytamy w opublikowanym komunikacie, została podjęta z powodu braku niezbędnej obsady lekarskiej. Placówka nie doszła do porozumienia z kadrą w sprawach finansowych. Jak informuje szpital, wszyscy pacjenci wymagający dalszej hospitalizacji zostali przeniesieni na oddział kardiologii i chorób wewnętrznych. W porannym fleszu jeszcze sportowa informacja. Piłkarze Zawiszy odnotowali wysoką porażkę. Bydgoszczanie w drugiej kolejce drugoligowych rozgrywek przegrali na wyjeździe z rekordem Bielsko-Biała 0-3. Wszystkie bramki padły w drugiej połowie meczu. Niebiesko-czarni spadli na 14 miejsce w tabeli. Kolejne spotkanie Zawisza rozegra w najbliższą sobotę. Przy Gdańskiej podejmie Resowie początek o godzinie 18. A teraz to wszystko. Kolejny flash za godzinę o 10, a w nim m.in. o kończącym się remoncie ważnego skrzyżowania w Bydgoszczy.
23: Zaraz pogoda w RMF Max.
24: Zaraz pogoda w RMF Max.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: No dzisiaj w Bydgoszczy będzie gorąco, ale nie upalnie. Temperatura podskoczy do maksymalnie 28 stopni. Poza tym za oknami sporo rozpogodzeń w postaci słońca, ale chmur też nie zabraknie, raczej bez opadów deszczu, twierdzą lokalni synoptycy. Wiatr powieje z umiarkowaną prędkością, ciśnienie spada, no i z tego powodu może nas dopaść senność i zmęczenie. Ratujcie się więc mocną kawą. Za to warunki biometeorologiczne są korzystne. Od jutra znowu ma być upalnie, prognozuje IMGW.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
23: Świeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
0: Minuty są po godzinie 9, właśnie odpaliliśmy live'a na TikToku. Jeżeli chcecie się jeszcze pobawić w pracy, a wiemy na pewno, że wam się nudzi, to ekipa, wpadajcie na live'a na TikToka.
2: Tym bardziej, że można też wygrać od nas tam letnie gadżety. A wam dzisiaj dziękujemy za najlepszy poranek w tym kraju. Robimy to, żebyście mieli lepszy dzień.
1: Do jutra, pa!

0: Robin Schulz i Barbs z afirmacją na dobry początek poniedziałku Better Times, bo faktycznie, no umówmy się, poniedziałkowe przedpołudnie to nie jest ten sweet spot, najlepszy moment w ciągu tygodnia. Będą lepsze i będzie ich wiele, ale spokojnie, będziemy ich wyczekiwać, będziemy się wspierać również w tych nieco bardziej kryzysowych, poniedziałkowych na przykład momentach. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, jestem z Wami do 13, a już teraz startuje Lato na Maxa. Dzień dobry.
1: Reklama.
2: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Lody Zielona Budka 1 litr, tylko 11 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Pepsi, Mirinda, 7up i Mountain Dew 1,5 litra w super cenie. To tylko 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie czterech. Twój market. Zawsze po drodze.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
9: Trawnik, kwiaty?
8: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Bydgoszcz. Uleczysz swoją instalację sanitarną od ręki. Emax Bydgoszcz. Twój młyn inspiracji.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.

To Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie w RMF Max. A wy, drodzy słuchacze, możecie mówić, co tylko chcecie i co tylko potrzebujecie. Zapraszam was na Messengera. Piszcie priv do RMF Max. Ja bardzo chętnie odczytam, co tam nam macie do przekazania. A z wielką chęcią przyjmę na przykład porady typu, jak sobie poradzić z powrotem do pracy tuż po urlopie. Bo ja właśnie jestem tym typem człowieka, który aktualnie jest pierwszy dzień po urlopie i ja potrzebuję wszelkich rad, wsparcia, nie tylko dla siebie, ale również dla tych, którzy są świeżo po urlopie i potrzebują porad, jak w pracy przetrwać. Jeżeli macie jakieś patenty, ja was błagam, piszcie na Messengera RMF Max, pomóżmy sobie, stwórzmy taki, wiecie, krąg wsparcia dla wszystkich tych, którzy urlop mają już niestety za sobą. Jakieś pomysły, jakieś propozycje? Piszcie śmiało, RMF Max, Messenger, tutaj czekam na wasze podpowiedzi. I głosówki, oczywiście przyjmuję też głosówki, a wy przyjmijcie ode mnie Lumixa na dobry poniedziałek.

0: Pomogła nam się trochę odprężyć i wychillować. Anielski głos w RMF Max. I nie wiem, czy anielskie, ale na pewno bardzo fajne nagrody czekają na was w naszej loterii Casa de Palma. Taka zabawa, słuchajcie, w której do zgarnięcia 15 tysięcy złotych, ale też inne nagrody. Na przykład maszynka do popcornu, albo zapas wody kokosowej, albo na przykład Instax. To są rzeczy, które w wakacje mogą się przydać i to bardzo. A że wakacji przed nami jeszcze trochę, to ja was zachęcam gorąco. Zaglądajcie na rmfmax.pl. Tutaj możecie obejrzeć bardzo dokładnie z bliska nasze nagrody dodatkowe i tam też do gry wejść możecie. rmfmax.pl. Tu czekają na was szczegóły. Tu czeka na was Casa de Palma. RMF Max.
1: Reklama. Szli, szli i wreszcie osiągnęli swój cel. Las. Las Palmas Nagrodas.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji. Złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory. A pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
10: Cherry?
9: Niemożliwe.
10: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
9: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
10: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. cherryplichta.pl.
11: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Na słowo.
15: Na metę.
16: Kamperem. Bez granic.
17: Na lody.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
19: RMF Max.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
6: No dzisiaj w Bydgoszczy będzie gorąco, ale nie upalnie. Temperatura podskoczy do maksymalnie 28 stopni. Poza tym za oknami sporo rozpogodzeń w postaci słońca, ale chmur też nie zabraknie, raczej bez opadów deszczu, twierdzą lokalni synoptycy. A wiatr powieje z umiarkowaną prędkością, ciśnienie spada, no i z tego powodu może nas dopaść senność i zmęczenie. Ratujcie się więc mocną kawą. Za to warunki biometeorologiczne są korzystne. Od jutra znowu ma być upalnie, prognozuje IMGW.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
18: RMF Max.
4: RMF Max Bydgoszcz.

0: Jonathan, Liwka i PZ obejmują noce w RMF Max, a ja obejmuję wszystkich tych was, drodzy słuchacze, którzy są świeżo po urlopie w pracy i nie potrafią się odnaleźć w tej pracy. Wydaje mi się, że jestem w tym samym miejscu co wy, pierwszy dzień po urlopie. No i właśnie, jak żyć w takim stanie rzeczy? Nie jest łatwo, ale zapytałam was o to właśnie, jak sobie poradzić świeżo po urlopie w pracy i Dominik do mnie napisał, wystarczy przetrwać pierwszy tydzień. Także dzięki Dominik, próbujemy to wszyscy właśnie teraz zrobić, jakoś po prostu przetrwać, ale jeżeli wy macie jakieś patenty takie działające tu i teraz, na które nie trzeba czekać tygodnia z efektem, to śmiało piszcie albo nagrywajcie głosówki Messenger RMF Max. Wszelkie patenty mile widziane.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Właśnie, muzyka podobno też w pracy trochę pomaga, no to proszę bardzo, nowość od nas to jest Toby Romero, Fly High.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Licencjat, magister, inżynier, studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
10: I po reklamie.

0: Jest już 10 na antenie RMF Max, pora na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański, witam ponownie. Bezpłatne badanie medyczne HPV-D na od dziś jest dostępne dla kobiet, które skończyły 25 lat. Ten test zastąpił tradycyjną cytologię w ogólnopolskim programie. Czym się różni?
1: Jest zdecydowanie dokładniejszy i gdy wynik jest ujemny, kolejne badanie można wykonać dopiero za 5 lat, czyli jest to co najważniejsze, dłuższy spokój dla kobiety. To jest bardzo czułe badanie molekularne. Tak to tłumaczy profesor Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii.
2: Głównym benefitem jest bardzo duża czułość, olbrzymia czułość przekraczająca 97%.
1: To nowe badanie wykonywane jest dokładnie w taki sam sposób jak tradycyjna cytologia.
0: Tłumaczył Michał Dobrołowicz.
3: Słuchacie RMF Max.
0: Dobra informacja. Na finiszu jest remont ważnego skrzyżowania Sułkowskiego z Kamienną na osiedlu Leśnym, w rejonie którego od dłuższego czasu występowały utrudnienia w ruchu. Jeszcze dziś po południu powinno zostać otwarte, o czym informuje nasza reporterka.
4: Inwestycja objęła budowę dróg rowerowych, chodników, wysp dla pieszych oraz dodatkowo wymianę nawierzchni na wybranych odcinkach ulic Sułkowskiego i Kamiennej. Trwają jeszcze ostatnie prace związane z oznakowaniem i sygnalizacją świetlną. Od jutra na swoje stałe trasy wrócą również autobusy linii 52, 57, 65, 68 i 80. Wartość całego zadania to blisko 16 milionów złotych.
0: Informowała Renata Pasiut, a teraz na szybko zapowiedź wakacyjnego cyklu. W środę rusza kino plenerowe nad Balatonem. 5 sierpnia o 21 wyświetlony zostanie pierwszy film. Na początek komedia pod tytułem Książę. Wstęp jest wolny. Flash o 10:00 finiszujemy sportem. Remis na inaugurację trzecioligowych rozgrywek. Piłkarze Chemika wywalczyli jeden punkt w meczu na Glinkach z Kluczewią Stargard. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-3. Bramkę na wagę remisu w ostatniej akcji zdobył Michał Ozga. Wcześniej trafienia zaliczyli Hubert Jaskuła i Oliwier Grzelak.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Trochę słońca, trochę chmur, ale raczej bez opadów deszczu. Taka pogoda zapowiadana jest na dziś dla Bydgoszczy i regionu przez synoptyków CMGW. Jaka temperatura? Sprawdźmy. Poniedziałek bez upałów, na naszych termometrach nieco poniżej 30 stopni. Od jutra jednak ponownie zacznie obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia właśnie przed upałami. 30 stopni więcej aż do czwartku. Ciśnienie dziś spada. Ratujcie się mocną kawą na pobudzenie organizmu. Warunki biometeorologiczne powinny jednak być korzystne.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Hity na maksa. Potwierdzam, mamy hity na maksa takie przygotowane, że będziecie zachwyceni, gwarantuję. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, to jest Lato na maksa już po 10:00.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tegoroczny hymn męskiego grania i przy okazji hymn wszystkich tych, którzy doczekali się w końcu pierwszej kawy w poniedziałek, to nareszcie za nami w RMF Max, a teraz przed nami numer, który jest absolutnie wyjątkowy. Nie wiem, czy kiedykolwiek faktycznie, realnie został wymyślony wehikuł czasu, ale na całe szczęście mamy muzykę i mamy duety takie jak ten, Ja Rule i Ashanti. Oni teraz przeniosą nas w jakieś bardzo miłe miejsce. RMF Max. No to pod lepszy poniedziałek. Dajcie głośniej i dajcie się trochę przenieść w czasie.

0: 15 tysięcy złotych. Ale również zapas wody kokosowej, maszynka do popcornu, instaksy, głośniki i różne inne bajery. To wszystko czeka na Was w naszej zabawie. Casa de Palma w RMF Max. Ale teraz, uwaga, opcja, żeby się zgłosić, jest najlepsza. Teraz, tylko teraz, przez 7 najbliższych minut, każdy, kto wyśle do nas SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 za 369, zyskuje 600 losów. Ale być może dzisiaj jesteście wyjątkowymi szczęściarzami. Jeżeli w swoim numerze telefonu macie chociaż jedną trójkę, to wasze losy jeszcze dodatkowo pomnożymy. Razy dwa. Więc jeżeli w waszym numerze jest trójka i wy z tego numeru telefonu zgłosicie się do nas, do naszej zabawy, to szans macie aż 1200. Ale trzeba się spieszyć, bo to działa tylko przez 7 najbliższych minut. SMS MAX 7327. Tak zgłaszacie się do naszej zabawy i zgłaszajcie się szybko. Czasu jest mało, a fajne nagrody czekają.
1: RMF Max. Reklama.
2: Widzisz te palmy? No, z tego to będą kokosy. Ach, wiedziałem.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz dwa kupony po 50 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.

ktoś ma dosyć, to może właśnie powinien pójść spać. Może to jest myśl i to jest patent, który podpowiada Oskar Cyms. No co ty w RMF Max, ale podpowiadacie przede wszystkim też wy, słuchacze RMF Max. Piszecie na naszego maxowego messengera i dajecie patenty, jak sobie poradzić po urlopie w pracy. Dagmara napisała, że metoda małych kroczków, od przerwy do przerwy i jakoś to będzie. I myślę, że to jest genialny pomysł, szczególnie jeżeli tych przerw urządzimy sobie w pracy bardzo dużo. No i Łukasz ma też genialny patent. Najlepiej sobie można poradzić po urlopie, wracając do pracy poprzez wizytę u lekarza i iść na L4. L4, ewentualnie L4. To brzmi jak najpiękniejszy kierunek urlopowy. Tylko tu o jednym musicie pamiętać. L4 to jest taki kierunek urlopowy, który przynajmniej oficjalnie dla waszych przełożonych podejmujecie bardzo spontanicznie.

0: takich nowości. Z nutką nostalgii w poniedziałkowe przedpołudnie z całą pewnością nam potrzeba. To Kygo i Max McNown. To jest doskonały duet. Take Me Back to za nami, a my za chwilę sprawdzimy tę najnowszą prognozę pogody, natomiast będziemy was też karmić muzycznymi smakołykami. Lost Frequencies i Reality to już za parę chwil. RMF Max.
1: Reklama. Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
10: W lodówce tej nowej!
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Castorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
14: Trawnik, kwiaty?
13: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
15: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Jak długi dzień pełen słońca.
20: Jak impreza na plaży.
21: Jak noc w namiocie.
22: Brzmi lato na maksa.
23: RMF Max.
24: Bydgoszcz 106.1 FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
26: 28 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszcza, a także pobliskich miast, takich jak Solec Kujawski czy Koronowo. Poza tym w drugiej połowie dnia nad regionem spodziewajcie się zarówno chwil ze słońcem, jak i z chmurami. Padać jednak nie powinno. Tak twierdzą synoptycy. Ciśnienie spada, ale warunki biometeorologiczne są korzystne. Od jutra upalnie, czyli powyżej 30 stopni na termometrach. IMGW zapowiada alert drugiego stopnia. W kolejnych dniach pojawią się także burze.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.

To Danny i Teresa i Only You w RMF Max. To jest lato na maksa. I teraz pytanie, którego być może się ode mnie nie spodziewaliście, ale co tam, zapytam. Chcecie się poczuć staro? To uwaga, leci. Szybcy i Wściekli obchodzą w tym roku 25-lecie premiery pierwszej części. Człowiek ma wrażenie, jakby to było, no nie wiem, no max 10 lat temu, a to już 25 lat. I z tej okazji właśnie Vin Diesel, czyli ten łysy z Szybkich i Wściekłych, wrzucił post na Instagrama i dał cynk, że zbliża się finał, wielki finał serii, 11 część. I uwaga, Vin Diesel płakał, czytając scenariusz Szybkich i Wściekłych 11. I ja się teraz zastanawiam, czy płakał, bo scenariusz był taki dobry, czy to może jednak nostalgia połączona z bólem korzonków? Jak to mówił klasyk? Nie wiem, choć się domyślam. A teraz nie klasycznie, a nowo, świeżo. Somber, My Body Isn't Ready.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
6: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
7: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
8: Cherry!
7: Niemożliwe!
8: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
7: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
8: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. cherryplichta.pl.
9: Licencjat, magister, inżynier, studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
10: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: I po reklamie.
14: Na imprezę.
15: Na siebie.
14: Na chillowanko.
16: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
17: Tu RMF Max. Czas na południowy flash. Tomek Urbański. Zaczynamy. Rośnie poziom zagrożenia pożarowego w lasach. Zgodnie z najnowszym komunikatem Instytutu Badawczego Leśnictwa, większość nadleśnictw objęta jest ostrzeżeniami. Na Lubelszczyźnie, a także w części Mazowsza i Małopolski są to alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Właśnie od 12 w całej południowej części kraju obowiązywać będą ostrzeżenia synoptyków przed upałami. Termometry pokażą tam ponad 30 stopni Celsjusza. Według prognoz ta fala upałów utrzyma się co najmniej do czwartku.
1: Słuchacie RMF Max.
17: Policja apeluje do kierowców o ostrożność, jak podaje Komenda Wojewódzka w Bydgoszczy. W trakcie tegorocznych wakacji na kujawsko-pomorskich drogach doszło do 8 śmiertelnych wypadków, w których zginęło łącznie 9 osób. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu do tragedii doszło na Krajowej 10 w rejonie Cierpic między Bydgoszczą a Toruniem. Samochód osobowy zderzył się z tirem. Zmarł 35-letni kierowca osobówki. Przypominamy, do końca tygodnia potrwa akcja Speed. Na celowniku policjantów piraci drogowi. W południowym fleszu ważne rady dla bydgoszczan wybierających się nad wodę. Po pierwsze, wchodźmy do niej wyłącznie tam, gdzie czuwa ratownik.
15: Pamiętamy przede wszystkim o tym, że jeżeli chcemy korzystać z wody, to korzystamy z kąpielisk, czyli z obszarów chronionych przez ratowników. Jeżeli korzystamy ze sprzętu pływającego, z rowerków, z kajaków czy z łódek wiosłowych, pamiętajmy zawsze, żeby założyć kapoki.
17: Podkreśla ratownik Jacek Ukleja. Jeszcze ważna informacja dla kibiców Speedwaya. Na czwartek 6 sierpnia przełożony został mecz Polonii Bydgoszcz z Polonią Piła. To spotkanie miało odbyć się przy Sportowej w minioną sobotę, jednak termin zmieniono ze względu na niesprzyjające prognozy, z których wynikało, że ma padać deszcz. Teraz to wszystko. We fleszu za godzinę sprawdzimy, na jakim etapie jest budowa żłobka na bydgoskich Bartodziejach.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Druga połowa dnia w Bydgoszczy i regionie upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Synoptycy jednak nic nie wspominają o opadach deszczu, czyli parasole nam się raczej nie przydadzą. Popołudniową porą na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy maksymalnie 28 stopni. Będzie gorąco, ale nie upalnie. Od jutra za to 30 stopni więcej na skali, stąd ostrzeżenie drugiego stopnia wydane przez IMGW dla całego województwa kujawsko-pomorskiego. A w środę też upalnie, a do tego jeszcze burzowo.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: I patrzcie, patrzcie, ten poniedziałek wcale nie jest taki zły. Z najlepszych rzeczy, jakie na ten moment poniedziałek nam daje, to daje nam swoją drugą połowę, bo ta pierwsza jest już za nami. Już parę minut po 12:00. Cześć, dzień dobry, tu cały czas Natalia Kawałek i Lato na Maxa. No oczywiście, że w RMF Max. A na tę drugą połówkę poniedziałku, tak pod nóżkę, podrzucamy Bibi Rexa i Davida Guetta, to Sad Girls.

To You Girl, Moving to the Sun w RMF Max. To przed momentem usłyszeliście z głośnika. A czy słyszeliście, że Polacy coraz chętniej korzystają z gotówki? Takie są najnowsze statystyki. Z całą pewnością z tej gotówki przyjemniej się korzysta, kiedy ją się ma. A tak się składa, że RMF Max może Wam trochę tej gotówki dostarczyć. 15 tysięcy złotych. Taka kasa do zgarnięcia w naszej zabawie. Casa de Palma. I warto do naszej zabawy wejść właśnie teraz, bo przez 7 najbliższych minut. Każdy, kto się zgłosi do naszej zabawy, śląc SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69, tego szansę na dzisiejszą wygraną pomnożymy razy 650. Całkiem sporo, a może być jeszcze więcej. Bo jeżeli jesteście szczęściarzami i w waszym numerze telefonu, z którego wyślecie tego SMS-a, znajduje się chociaż jedna trójka, to my wam jeszcze podwoimy. Każde zgłoszenie pomnożymy razy 1300. Taki jest deal, taki jest plan, tak robimy, ale tylko przez 7 najbliższych minut. Więc nie czekaj, łap za telefon i ślij SMS z hasłem MAX na 7327. Pomnożymy to razy 650, a jeżeli masz trójkę w numerze telefonu, to razy 1300. No i pamiętaj, 15 koła czeka.

I takich nowości nam potrzeba. Swedish House Mafia, Luckily Happiness is so set w RMF Max. Dużo szczęścia mają w sobie, natomiast ci, którzy przyjechali na wakacje do Polski po to, żeby nauczyć się języka polskiego. Czytam właśnie o tym, że przyjechało do nas 150 studentów z różnych stron świata, do Cieszyna konkretnie, po to, żeby poznać tajniki języka polskiego i naszej kultury. I teraz uwaga, skład całkiem spory, bo mamy tak, mamy turystów i mamy studentów z Australii, Azerbejdżanu, Brazylii, Chin, Chorwacji, Estonii, Egiptu, Finlandii, Francji, Łotwy, Maroka, Portugalii, Turcji, Tunezji, Włoch, ale też Peru, Wietnamu czy Zimbabwe. Lista bardzo długa. Z tego co widzę, Czechów podobno nie będzie, mimo że do Cieszyna mają bardzo blisko. No ale wiadomo, my Polacy to wolimy jednak, jak Czesi mówią do nas po czesku. I umówmy się, wszyscy też lubimy, jak w radiu gra Ed Sheeran. To proszę bardzo, takie potrzeby załatwiam od ręki. Ed Sheeran.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Koniec, słuchajcie, koniec z telefonami w szkołach od września. Będzie ban od na telefony, będzie detoks od telefonów. Ani na przerwach, ani na lekcjach nie będzie można ich używać.
3: Mowa o uczniach.
4: Wyczuwam, że zaczną się takie czasy, że będzie się szło do toalety nie palić, tylko posiedzieć na telefonie.
3: Mati, bierz tablety, idziemy za garażę.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
2: To Lego Pikachu!
1: Nie!
2: Ha? Jak to?
1: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
7: Nie zgadzam się.
6: Słucham?
7: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
6: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
7: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
8: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
9: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: I po reklamie.
10: Jak leżenie nad rzeką.
11: Jak prawdziwy spontan.
12: Jak 2 tygodnie urlopu.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
16: Druga połowa dnia w Bydgoszczy i regionie upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Synoptycy jednak nic nie wspominają o opadach deszczu, czyli parasole nam się raczej nie przydadzą. Popołudniową porą na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy maksymalnie 28 stopni. Będzie gorąco, ale nie upalnie. Od jutra za to 30 stopni więcej na skali, stąd ostrzeżenie drugiego stopnia wydane przez IMGW dla całego województwa kujawsko-pomorskiego. A w środę też upalnie, a do tego jeszcze burzowo.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
13: RMF Max.
14: RMF Max. Bydgoszcz.

To dla tych wszystkich, którzy ucięli sobie drzemkę w pracy albo przesypiali z otwartymi oczami. Avicii, Hello Black, Wake Me Up w RMF Max. Rozbudzamy was niezależnie od tego, która jest godzina, bo wiemy, że różne kryzysy w ciągu dnia mogą się przytrafiać, ale z nami jakoś dojedziecie do fajrantu. Taki jest przynajmniej plan. Lato na maksa, to już się kończy, godzina 13 już za moment, a więc Ania i Fiołas za moment się wami zaopiekują. Ja tymczasem bardzo pięknie wam dziękuję za dzisiaj, no i słyszymy się jutro, również od 9. Natalia Kawałek, do usłyszenia, pięknego poniedziałku. Mimo wszystko, pa! A ja wam jeszcze pięknie zagram przed 13. Ring my bell już teraz.

0: klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: 1 litr, tylko 11,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew 1,5 litra w super cenie. To tylko 5,99 zł za butelkę przy zakupie czterech. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
2: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.
8: Należaku!
9: Całą paczką.
8: Na luzie.
7: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
10: Bydgoszcz 106.1 FM. If you love me, let me
11: hear you. Z tej strony mikrofonu Tomek Urbański, to jest Flash RMF Max o 13.00. Nasiliły się hakerskie ataki, których celem jest przejęcie naszych kont w komunikatorach internetowych, poinformował szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. O jakie cyberprzestępstwa dokładnie chodzi?
12: Hakerzy na przykład na komunikatorze WhatsApp podszywają się pod znajomych i wysyłają wiadomości z prośbą o wsparcie w rzekomym konkursie poprzez oddanie głosu. Jak przekazał wicepremier Krzysztof Gawkowski, każdy taki incydent powinniśmy zgłaszać odpowiednim służbom.
13: W aplikacji mObywatel, w usłudze bezpiecznie w sieci.
12: Jak mówił szef resortu cyfryzacji, Polska jest na samym szczycie najczęściej atakowanych w internecie państw Unii Europejskiej, a ataki te są prowadzone przez rosyjskie służby.
11: To był Kacper Wróblewski.
14: Słuchacie RMF Max.
11: Informacja sprzed chwili. Od godziny 15 w pełni dostępna będzie dziś pływalnia czwórka, która znajduje się przy ulicy Stawowej. Można skorzystać nie tylko z basenu sportowego. Udostępniona zostaną także pozostałe strefy, w tym basen rekreacyjny, sauny i jacuzzi. Pozostałe informacje. Budowa nowego miejskiego żłobka na bydgoskich Bartodziejach dobiega końca, co aktualnie dzieje się przy Gajowej. Aktualne informacje o inwestycji zebrała dla Was Renata Pasiut.
15: Budynek jest już gotowy, trwają odbiory techniczne. Od września Gajowa Kraina ma przyjąć 180 dzieci. W nowoczesnym obiekcie znalazło się 8 sal dla maluchów, gabinety specjalistów, kuchnia oraz plac zabaw. Obiekt wyposażono też w panele fotowoltaiczne i rozwiązania przyjazne środowisku. Na inwestycje i późniejsze utrzymanie żłobka Bydgoszcz pozyskała łącznie ponad 18 milionów złotych. Zapisy trwają.
11: Tyle nasza reporterka. We Fleszu o 13 jeszcze sport. Poznaliśmy terminarz Basket Ligi Kobiet. Zawodniczki Artego rozpoczną sezon derbowym meczem z Energią Toruń. To spotkanie w grupie Moderator Arena zaplanowano na 26 września. Przypomnijmy, nowym trenerem bydgoszczanek został Krzysztof Szewczyk. Celem naszego zespołu jest awans do fazy playoff.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: W RMF Max sprawdzamy prognozę pogody dla Bydgoszczy i regionu. W kolejnych godzinach na brak słońca nie powinniśmy narzekać. Momentami będzie się też chmurzyć, ale opady deszczu nam nie grożą. A ciepło, nawet gorąco, po południu maksymalnie 28 stopni. W nocy z poniedziałku na wtorek pogodniej i okolice 20. Ciśnienie spada, warunki biometeorologiczne są korzystne. Jutro upał, 30 stopni i więcej. IMGW zapowiada ostrzeżenie drugiego stopnia. To pomarańczowy alert. W środę pojawią się także burze.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Minęła pierwsza? Guess who's back? I to z urlopu. No Fiołasku, wiem, że nie spodziewasz się tego pytania. Powiedz, co robiłeś dzień dobry na urlopie?
18: No, polowałem.
17: Polowałeś?
18: No nad Bałtykiem, na okna pogodowe.
17: Tak myślałam. Anka i Fiołas, witajcie. Opalony to ty nie jesteś. Ale za to widzę szczęśliwy.
18: A jakże. Szczęśliwy, że znów z wami Ania Fiołas do 17. Zadbamy o to, by poniedziałek minął szybciej. Przynajmniej tym, którzy w pracy. Na początek Shakira.
17: Siema.

0: Beretka i jej dwa dni w RMF Max. No i pojawia się pytanie, czy weekend naprawdę zawsze musi trwać tylko dwa dni?
1: No, w tym miesiącu niestety nawet nie będzie takiego trzydniowego, bo 15 przypada w sobotę. Zazwyczaj był długi weekend, no.
0: Umówmy się, weekend trwa tyle, ile zdecydujesz ty, jeśli za kasę od RMF Max będziesz chciał bądź chciała sobie go wydłużyć, to można, bo 15 tysięcy można ściągnąć z naszych palm i to tego popołudnia w zabawie Casa de Palma.
1: Wejdźcie do naszej zabawy, czyli po prostu chwyćcie za telefon i co wam szkodzi? No wyślijcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. A teraz pomóc wam może nasza runda bonusowa.
0: Każde zgłoszenie przez najbliższe 10 minut mnożymy 570 razy. Jeden SMS wystarczy, by zgarnąć 570 losów.
1: 7327, SMS o treści Max. Bawcie się w te wakacje.
2: Max. Reklama.
3: Widzisz te palmy? No, z tego to będą kokosy. Ach, wiedziałem.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
5: Casa de Palma.
4: SMS od treści Max na numer 7327, koszt 3,69.
6: Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
10: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
13: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
14: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
18: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
19: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
20: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
21: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
20: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów. Kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
22: Licencjat, magister, inżynier, studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych, kadra najlepszych specjalistów, międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
23: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
24: I po reklamie.
25: Na plaży z ekipą.
26: Na formę.
27: Na zdrowie.
25: Na gorąco.
27: Tak brzmi lato. Na maksa.
28: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: się zgadzam z Wiktorem Waligurą. Lato to piękny czas, no bo w końcu dzisiaj startuje 83. edycja Tour de Pologne, w skrócie TDP.
1: Nie mogliśmy, turniej kartonów.
0: Tak, nie mogliśmy przegapić takiej okazji, żeby ten skrót również wziąć na warsztat i żebyście wy go w oryginalny, zaskakujący sposób rozwinęli w głosówce na naszym messengerze TDP.
1: Zabawa poniedziałek na skróty powoduje, że poniedziałek mija szybciej, więc nagrywajcie rozwinięcie, zabawne rozwinięcie skrótu TDP na głosówkach w Messengerze, a my mamy dla was oczywiście gadżety od RMF Max.
0: No jak ktoś na wakacjach jest, to może tata dmucha ponton.
1: Ładne, ładne, ale ja mam skojarzenie z kolarzami, mam skojarzenie. No. Tacy dobrze przepoceni. TDP.
0: Trzy słowa, TDP. Nagrywacie w głosówce na maksymalnym Messengerze. Za najfajniejsze dajemy letnie gadżety RMF Max. Do dzieła. RMF
1: Max. Wasze głosówki na Messengerze.

0: Letni Alex Warren i jego Passenger w RMF Max. Cieszyć się powinni wszyscy hydraulicy, bowiem idą upały, więc trzeba dokręcać i szanować każdą kroplę wody. Jak komuś kapie, to teraz powinien zadzwonić.
1: A woda na wagę złota, przynajmniej tak mówią synoptycy, będzie przez kolejne parę dni. Kiedy upał zawita w naszej okolicy, to sprawdzamy za moment w prognozie, tuż po niej. I money, don't be so shy w RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: 1 litr tylko 11,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew 1,5 litra w super cenie. To tylko 5,99 zł za butelkę przy zakupie czterech. Twój market. Zawsze po drodze.
1: The hits play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
6: I po reklamie.
8: Tak brzmi lato na Maxa.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
10: W RMF Max sprawdzamy prognozę pogody dla Bydgoszczy i regionu. W kolejnych godzinach na brak słońca nie powinniśmy narzekać. Momentami będzie się też chmurzyć, ale opady deszczu nam nie grożą. A ciepło, nawet gorąco, po południu maksymalnie 28 stopni. W nocy z poniedziałku na wtorek pogodniej i okolice 20. Ciśnienie spada, warunki biometeorologiczne są korzystne. Jutro upał, 30 stopni. Mniej więcej IMGW zapowiada ostrzeżenie drugiego stopnia. To pomarańczowy alert. W środę pojawił się także burza.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.

0: Urbanizalia wrócili z Kyoto w RMF Max, a to coś, co dotknie nas wszystkich. Kochani, niestety w restauracjach nie będzie darmowej wody z kranu. Ministerstwo Klimatu wycofało się z projektu. Miało to wejść już 12 sierpnia. Pół litra wody na osobę, ale wykreślono ten projekt.
1: To teraz cały czas jednak wodę będziemy dostawali razem z kartą win, także no, tacy jesteśmy ekskluzywni.
0: Umówmy się, to miała być tylko kranówka, no ale jak się z nią nie udało, to co? Może chociaż spróbujemy z deszczówką. A teraz robimy głośniej, to Taylor Swift.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej. Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
5: Zdrowid. Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
9: Szukam czegoś praktycznego i ciekawego, co pozwoli mi rozwinąć umiejętności, które przydadzą się w życiu i pracy.
10: Sprawdź kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kreatywność w Bydgoskiej Akademii Fotografii. Poznaj siłę komunikacji podczas treningu umiejętności społecznych albo wybierz kurs masażu, psychologii sportu czy gotowania.
9: To świetny sposób, żeby nauczyć się czegoś nowego.
10: Rozwijaj swoje kompetencje z WSG. Sprawdź ofertę na certyfikaty.byt.pl.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowid.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
19: Zdrowid.
20: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Tu RMF Max, czas na flash o 14.00. Tomek Urbański, witam i zapraszam. Oszuści mają nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy od pacjentów. Przesyłają maile z informacją o rzekomym zwrocie refundacji. Kliknięcie w link z wiadomości i podanie danych na podrobionej stronie może się skończyć utratą pieniędzy i udostępnieniem wrażliwych informacji. Na co należy uważać?
2: Strona internetowa, do której prowadzi link, podszywa się pod witrynę LuxMed. Tam pojawia się formularz wymagający wpisania danych osobowych i informacji dotyczących karty płatniczej. Przestępcy przekonują, że to konieczne do przekazania refundacji. Jeśli pojawią się wątpliwości, nie należy podawać żadnych danych ani wykonywać płatności.
1: Tyle Magdalena Greinert.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Synoptycy na kolejne dni dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają upał. Dzisiaj na naszej antenie podpowiadamy Wam, jak ćwiczyć w taką pogodę.
3: Ja bym jednostki treningowe skrócił. Tą objętość zrobiłbym zdecydowanie mniejszą i to, co dla mnie jest najważniejsze, nie zapominałbym o nawodnieniu.
1: Podpowiadał Mariusz Skuta, trener przygotowania motorycznego. Powracamy jeszcze do nieudanego wyjazdu piłkarzy Zawiszy do Bielska Białej. Przypomnijmy, niebiesko-czarni przegrali z rekordem 0-3. Trener Bydgoszczan Adrian Stawski na pomeczowej konferencji prasowej przyznał, że jego zawodnikom zabrakło skutecznego wykończenia akcji.
4: Nawet jak straciliśmy tą drugą bramkę, to jeszcze było sporo czasu na to, żeby spróbować wyrównać, trzeba grać do końca i tak próbowaliśmy, tam stworzyliśmy też ze 2-3 sytuacje, które można było zamienić tą bramkę. Tutaj Masa, gdy cofał piłkę na 16 metr, gdzie bramkarz już tam wyszedł, była pusta bramka, później miał jeszcze Mateusz Stępień też fajną sytuację, gdzie można było zamienić, później Mas jeszcze też pewnie trafił bramkę w takiej też akcji z boku.
1: Po dwóch kolejkach Zawisza ma jeden punkt, co daje 14 miejsce w drugoligowej tabeli.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Uwaga, mieszkańcy Bydgoszczy i regionu, w kolejnych dniach temperatura ma być jeszcze wyższa. Od jutra na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia od IMGW. We wtorek na naszych termometrach zobaczymy nawet 32 stopnie, a następnego dnia w środę nastąpi kulminacja upałów. Słupki rtęci zatrzymają się przy 33 kresce. Żar będzie lał się z nieba co najmniej do czwartku, prognozują synoptycy. Poza tym niewykluczone są gwałtowne zjawiska, czyli burze i silniejszy wiatr.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Ale ładne święto dziś. Dzień arbuza. Witajcie po drugiej, tu Anka i Fiałas. No to co? Trzeba takiego z lodóweczki, schłodzonego bez pestek, pysznego, orzeźwiającego dziś wyciągnąć.
7: I żeby dobrze kulał się ten poniedziałek, gramy teraz w RMF Max, DJ Gojża.

0: trzy mają ten wakacyjny vibe. W RMF Max, Kality, Kygo za nami, a my wciąż nie możemy wyjść z podziwu. Bartek Kubkowski zrobił to, przepłynął Bałtyk.
1: Jest, 55 godzin spędził w wodzie, która każe wyjść normalnemu człowiekowi po 5 sekundach, no więc gratulacje tym bardziej. No,
0: jeżeli wy też myślicie, że chętnie byście 55 godzin spędzili, ale raczej w stroju kąpielowym, a robota wam stoi na drodze, możemy pomóc, bo dziś w zabawie Casa de Palma zarobić możecie 15 tysięcy złotych, a teraz przez 10 minut wchodzicie do gry jednym SMS-em, a my z nim robimy...
1: Tak jest! Hasło Max wyślijcie na numer 732736902, tym tylko kosztuje taka wiadomość. I potem jak będziecie siedzieć w takich bąbelkach, to sobie o nas przypomnijcie, skąd były pieniądze na to wszystko.
0: Już po 15, 15 tysięcy może być twoje, ale teraz korzystaj, bo każdy Max razy 590. SMS o treści Max ślesz na 7327.
2: Reklama.
3: W Eurola wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie.
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 15 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
4: masz. I po reklamie.
5: Na lody, na plażę z ekipą.
6: Leżąco.
5: Na chillowanko.
6: Na maksa, lato na maksa.
7: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: toczy się ten numer do przodu. Leniwie, jak A1 w stronę Bałtyku latem. Self-Aware i Temper City za nami, natomiast kolejny weekend, słuchajcie, to będzie wyjątkowy weekend dla Cristiano Ronaldo. Podobno wtedy ma się odbyć jego ślub w końcu.
1: Wow, proszę
0: Cristiano
1: Państwa.
0: Ronaldo poślubi Georgina Rodriguez w następny weekend.

0: 8-9 sierpnia.
1: Świat sportu i show biznesu oszalał, zwłaszcza jeżeli chodzi o listę gości, bo tutaj to się dopiero dzieje.
0: Mają pojawić się Conor McGregor i Khabib Nurmagomedow, czyli dwaj zawodnicy UFC, którzy nienawidzą się od lat.
1: Aha, świetnie. Ja nie mogę się doczekać na przykład gry w krzesełka razem z nimi. Mam nadzieję, że zostaną we dwóch, no.
0: O, albo gdyby złapali razem za muchę podczas oczepin, na to można by było sprzedawać pay-per-view.
1: Ale farbento teraz w RMF Max.

0: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
3: Cherry!
2: Niemożliwe!
3: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
2: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
3: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. cherryplichta.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: I po reklamie.
8: Jak ognisko na działce.
9: Jak wieczór na rolkach.
10: Jak leżenie nad rzeką.
11: Tak brzmi lato. Na maksa.
0: Bydgoszcz 106.1 FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
13: Uwaga mieszkańcy Bydgoszczy i regionu. W kolejnych dniach temperatura ma być jeszcze wyższa. Od jutra na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia od IMGW. We wtorek na naszych termometrach zobaczymy nawet 32 stopnie, a następnego dnia w środę nastąpi kulminacja upałów. Słupki rtęci zatrzymają się przy 33 kresce. Żar będzie lał się z nieba co najmniej do czwartku, prognozują synoptycy. Poza tym niewykluczone są gwałtowne zjawiska, czyli burze i silniejszy wiatr.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
11: RMF Max.
0: RMF Max Bydgoszcz.

0: Już tłumaczymy, o co chodzi. W zabawie poniedziałek na skróty pomagamy wam przetrwać pierwszy dzień po weekendzie. A dzisiaj, jako że startuje wyścig Tour de Polonii, waszym zadaniem jest rozwinąć kreatywnie skrót TDP w głosówce na Messengerze.
1: I ja najpierw powiem, że jesteście cudowni, kochamy was i uwielbiamy, jak robicie nam program. Julia, bardzo proszę, skrót od Julii. Rozwinięcie TDP, czyli Tour de Polonii.
2: Związane z kolarstwem, TDP, Towarzystwo do Pedałowania.
1: No,
0: w temacie. Marcin?
3: Witam, ten skrót TDP powinien tyczyć się mojego szefa. Trutniu, daj podwyżkę. Pozdrawiam.
1: Marcin, brawo! No i Roxana jeszcze na deser, proszę bardzo, bardziej urlopowo.
4: No to jeśli ma być urlopowo, TDP może oznaczać 3 dni picia.
0: Cała trójka zgarnia gadżety.
1: Nagrywajcie swoje rozwinięcie skrótu TDP na Messengerze RMF Max w głosówkach.
0: Letnie zestawy gadżetów czekają, a to Ariana Grande w RMF Max.

0: Reklama.
1: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
2: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
1: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa.
3: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
4: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
7: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
6: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
7: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
6: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
7: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
6: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
7: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.
14: Po swojemu.
15: Na spontanie.
14: Na luzie.
16: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
17: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
18: Jest 15 w RMF Max. Czas na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Ministerstwo Zdrowia złożyło apelację od wyroku belgijskiego sądu w sprawie nieodebranych szczepionek od firmy Pfizer. Sąd w Brukseli nakazał Polsce zapłatę ponad 6 miliardów złotych i odebranie 64 milionów zaległych dawek preparatu przeciwko koronawirusowi. Co dokładnie jest w dokumentach?
19: Jest przede wszystkim wniosek o to, by Polska nie musiała płacić teraz pieniędzy do czasu, aż sąd rozpatrzy apelację. Konsekwencje sprawy nieodebranych szczepionek przeciwko koronawirusowi odczuwa też Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Wierzytelności tej ważnej instytucji zostały zajęte przez europejską organizację Eurocontrol. Przypomnę, agencja skierowała już formalny sprzeciw, a belgijski sąd zajmie się tą sprawą 18 sierpnia.
18: Tyle, Michał Dobrowicz.
4: Słuchacie RMF Max.
18: Pilna informacja dla kierowców. W Stryszku pod Bydgoszczą doszło do kolizji. Z tego powodu mogą występować utrudnienia. Nieznani sprawcy zniszczyli rowery miejskie w Bydgoszczy. Straty oszacowano na przeszło 30 tysięcy złotych. Sprawa została zgłoszona na policję. Gotowy jest już budynek nowego miejskiego żłobka na Bartodziejach. Obecnie trwają odbiory techniczne. Od września Gajowa Kraina ma przyjąć 180 dzieci. W nowoczesnym obiekcie znalazło się 8 sal dla maluchów, gabinety specjalistów, kuchnia oraz plac zabaw. Na inwestycje i późniejsze utrzymanie żłobka Bydgoszcz pozyskała łącznie ponad 18 milionów złotych. Zapisy do żłobka nadal trwają. Zmieniamy temat. Jeśli marzycie o kąpieli w krystalicznie czystej wodzie, to warto wybrać się nad Jezioro Budzisławskie. To całkiem niedaleko Bydgoszczy, bo w sąsiedniej Wielkopolsce. Zbiornik przyciąga nie tylko turystów, którzy chcą wypocząć na łonie natury i poplażować, ale też nurków.
0: Jest tu bardzo bogata fauna i flora. To bardzo specyficzne jezioro, charakteryzujące się bardzo ładną widocznością. Tu potrafi być ponad 10 metrów widoczności.
18: Podkreśla Monika Martyniuk z bazy nurkowej. Ma teraz Maciek Borchulski, flash sportowy.
15: To jest flash sportowy RMF Max. Polscy siatkarze jutro wrócą do kraju po zdobyciu w Chinach złotego medalu Ligi Narodów. Przed nimi kilka dni wolnego, a potem start przygotowań do najważniejszej imprezy sezonu, wrześniowych Mistrzostw Europy. 40 milionów dolarów w najbliższe 4 lata, a nie 8 jak dotychczas. Taką propozycję złożył związkom zrzeszonym w FIFA, w tym PZPN-owi, prezes centrali Gianni Infantino, w zamian za zgodę na prywatyzację mundiali. Konsekwencje byłyby idące nawet dalej niż te nowości, które widzieliśmy na tegorocznym mundialu. Bojkot Europejskiej Federacji UEFA okazał się skuteczny. Pomysł przepadł. Szczerze wierzę, że Donald Trump współpracował z Infantino w sprawie tego planu. Tak mówił były prezes FIFA Jim Boyce.
18: Jak wynika z najnowszych prognoz, upały nie zamierzają odpuszczać. Jutro temperatura w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Dobrcz czy Unisław, podskoczy do 33 stopni. Stąd ostrzeżenie drugiego stopnia to pomarańczowy alert wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W środę bez większych zmian, nadal na skali powyżej 30. Żar będzie lał się z nieba do czwartku. Jak zapowiadają synoptycy, dopiero w piątek pogoda da nam trochę odetchnąć.
20: Już chyba można odetchnąć, co? Minęła trzecia.
21: Po to tutaj jesteśmy, żeby wam regulować dobrze ciśnienie. Shimza będzie na start, a za chwilkę pojawi się także męskie granie orkiestra.
20: No i do tego w tej godzinie rozdajemy dużą kasę w zabawie Casa de Palma. Anka i Fiałas. Róbcie głośniej, my zadbamy o resztę.

0: taka trochę świeża Jennifer Lopez, kto by się spodziewał, prawda?
1: Aloki nie do Jennifer. Poznania jakby lekko.
0: Tymczasem wyobraźcie sobie, że żeby otrzymywać wcześniej posty prezydenta Trumpa, można na platformie wykupić sobie abonament. 100 tysięcy dolarów miesięcznie kosztuje.
1: Powinni do tego jeszcze wysyłać, nie wiem, przynajmniej kubełek z popcornem, prawda? Bo tam się dzieje tyle, że za to pieniądze.
0: Oj, popcorn to za moment się przyda na pewno. Przed nami finał zabawy Casa de Palma. Za moment szansa na dużą kasę. Bądźcie z RMF Max.
2: Reklama. Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czernowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czernowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
3: One latają wszędzie!
4: I mogą usiąść nawet na tobie.
5: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
17: RMF Max.
18: RMF Max, Bydgoszcz.

0: Alma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Z nami nawet w robocie poczujecie się jak na urlopie, no bo kto inny pozwala kokosy z palmy strącać telefonem?
2: Za chwilę ciekawe, kto to zrobi. Wybraliśmy numer telefonu do finalisty.
3: Halo.
1: Halo, dzień dobry, witaj, tu radio RMF Max się kłania. Ania, Fiołas, witamy w zabawie Casa de Palma.
2: Jak masz na imię?
3: Agnieszka.
1: Aga, cześć, spodziewałaś się naszego telefonu?
3: No nie.
2: Ale wysłała SMS-a.
1: Gdzie cię złapaliśmy, co robisz?
3: Wysłałam, oczywiście. Właśnie będę robiła pierożki z jagodami.
2: O, ja.
1: Dla wielu jagody to smak lata, ale u nas każdy dzień w tygodniu latem jest o smaku kokosowym, bo z naszych palm możesz strącić kokosa i wyciągnąć to, co jest w środku, a w środku nie tylko nagrody rzeczowe, takie jak maszyny do popcornu, czy zapas wody kokosowej, głośniki, ale i 15 tysięcy złotych znaleźć można. Palm jest 26.
2: I teraz tylko jest pytanie, może na przykład ile pierogów już skleiłaś i to będzie odpowiedź, którą palmą dla ciebie mamy potrząsnąć, żeby spadł kokos, i sprawdzimy, co jest w środku.
3: To może siódemeczka?
1: Siódemeczka.
2: To widzę na początku roboty na razie.
3: Nie, no dopiero zarobione ciasto.
2: Mam nadzieję, że zarobiona to ty będziesz zaraz. Czy to jest ostateczna twoja decyzja, bo ja zaczynam biec do palmy, jeżeli tak.
3: Ostateczna.
1: Siódma.
2: Dobra,
1: palma.
2: To lecę.
1: No za daleko to nie musisz biec, bo to siódemka jest.
2: Dobra, już.
1: To co, sprawdzamy?
2: Jaki ładny!
1: A jak będzie brzmiał?
2: Głośnik JBL, Aguś, leci do ciebie, gratulacje!
3: No i super, dziękuję ślicznie.
1: Gdzie tylko nie będziesz, na wakacjach, na urlopie, będziesz mogła głośniki RMF Max mieć przy sobie. Gratulujemy! Super. Dzisiaj głośnik JBL, a leci do ciebie, Aga.
3: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
1: Nagrody rzeczowe i duże pieniądze, nawet 15 tysięcy złotych. To czeka na was w zabawie Casa de Palma.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: A w każdej chwili możecie zagrać o dużą kasę? Wystarczy wskoczyć na rmfmax.pl.
2: Jutro wy możecie ją mieć, a to ty masz.

0: dobre tempo, żeby się nie spocić w pracy. Swedish House Mafia, Wait So Long w RMF Max, ale niedługo będzie ciężko, nawet przy najwolniejszym trybie, żeby jednak kropla potu nie poleciała.
1: Wszystkie wiatraki pewnie w marketach powoli będą schodzić jak na pniu. Pamiętajcie, mokra szmata na zefir sprawia, że lekka bryza również i od niego może do was bić.
0: Za chwileczkę prognoza pogody, no mają przyjść do nas upały. Sprawdzamy szczegóły dla naszej okolicy na to popołudnie.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
5: masz. Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
9: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 700.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
12: Trawnik, kwiaty?
11: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
13: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
15: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: I po reklamie.
7: Jak wynika z najnowszych prognoz, upały nie zamierzają odpuszczać. Jutro temperatura w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Dobrcz czy Unisław, podskoczy do 33 stopni. Stąd ostrzeżenie drugiego stopnia to pomarańczowy alert wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W środę bez większych zmian, nadal na skali powyżej 30. Żar będzie lał się z nieba do czwartku. Jak zapowiadają synoptycy, dopiero w piątek pogoda da nam trochę odetchnąć.
5: RMF Max.
1: RMF Max Bydgoszcz.

0: ciekawe, czy naprawdę lubi pływać. Teddy Swims.
1: Może Swims. Bartek Kubkowski lubi to.
0: Tymczasem wyobraźcie sobie, jeżeli tego lata trafiacie co rusz na nowy remont dróg w Polsce, nic dziwnego. Aktualnie w Polsce realizowanych jest najwięcej remontów w dróg w całej Europie.
1: Wow!
0: Jesteśmy placem budowy.
1: Nie no, super. Generalnie świetnie jest to robić latem, wtedy, kiedy przecież nikt nie jeździ dodatkowo jakiejś trasy, prawda, na urlop. No.
0: Może to jest pomysł na oryginalny urlop właśnie.
1: No.
0: Nie szlakiem gór polskich, nie szlakiem bursztynowym, tylko szlakiem remontowym.
1: Ale się potem będzie jeździło.
0: Oby za darmo. White 2115 w RMF Max.
2: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak.

0: Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: 1 litr, tylko 11,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew 1,5 litra w super cenie. To tylko 5,99 zł za butelkę przy zakupie czterech. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji. Złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory. A pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowi.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje w torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Kaufland.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.
14: Na rower,
15: na koncert,
16: na spacer.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
19: Najświeższe informacje we Fleszu o 16:00. To już teraz w RMF Max. Anka Kiemestowicz, zapraszam. A na początek popołudniowy raport z dróg. Z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy na A4 na małopolskim i śląskim odcinku. Ten małopolski to obwodnica Krakowa, zakorkowana w obydwu kierunkach. Bliżej Katowic przestoje między węzłami Chorzów i Katowice Mikołowska. Są też utrudnienia na łódzkim odcinku trasy S8. Po wypadku w pobliżu miejscowości Róża zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. W Lubuskiem z kolei trwają utrudnienia na Krajowej 32 na odcinku Leśniów Wielki Zielona Góra trzeba zjeżdżać na objazd.
20: To jest RMF Max.
19: Węgry ograniczają pracę swojej elektrowni atomowej. Rumunia wyłączyła jeden blok. Wszystko przez niski poziom wody w Dunaju, niezbędnej do chłodzenia elektrowni. A wody brakuje oczywiście przez upały.
21: Takie elektrownie były budowane w oparciu o normy z XX wieku. O normy, które wskazywały na przykład ile mamy dni upalnych w ciągu roku i do jakich poziomów może obniżyć się lustro wody w Dunaju. Teraz te wszystkie normy są przekraczane przez zmianę klimatu, która wypycha nas poza te bezpieczne kryteria.
19: Podkreśla ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech. Teraz wyniki nowego sondażu poparcia poszczególnych partii. Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 27,5% badanych, na PiS 16,9%. Jedna Konfederacja może liczyć na ponad 14%, a druga Korony Polskiej na ponad 9%. Rozwój Plus otrzymałby 7,8%, a Lewica 7,6% głosów. Polaków. Dodajmy, to sondaż Ibris dla Polsat News. Sanepid dostał w miesiąc prawie 1000 zgłoszeń z M-Obywatela. Za pomocą aplikacji można od początku lipca wysyłać zgłoszenia bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Takie zgłoszenie może dotyczyć na przykład produktów restauracji czy na stołówce. Nową opcję w M-Obywatelu znajdziecie po kliknięciu w usługi w dziale zdrowie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: W RMF Max Bydgoszczy sprawdzamy prognozę pogody na kolejne dni. Jutro we wtorek upał, temperatura dobije do 33 stopni. Tak ma być w naszym mieście, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Dobrycz czy Emilianowo. Poza tym dużo słońca i błękitu na niebie. Ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia wydane przez IMGW. Następnego dnia w środę bez większych zmian, słonecznie i upalnie. To samo ma być w czwartek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Kto na urlopie pewnie nie zauważył, że mamy poniedziałek.
18: Hity na maksa.
16: A kto w pracy doskonale to wie i wie, że minęła już czwarta, jest luz.
22: Z nami czas leci zdecydowanie szybciej. Dawid Podsiadło i Na błysk za chwileczkę w RMF Max. Anka i Fiołas, dzień dobry.
16: To jest Lato na maksa. RMF Max. I poczujecie je bardziej, jeśli zrobicie głośniej. To Dab Dogs.

0: że Dawid Podsiadło lubi pozamiatać, no to wiemy wszyscy na błysk w RMF Max, ale wy też zrobiliście to w głosówkach na naszym Messengerze. Dzisiaj startuje wyścig Tour de Pologne, dlatego w zabawie poniedziałek na skróty rozwijaliście skrót TDP.
1: Pięknie to się toczy wszystko. Artur na przykład.
2: Skrót TDP tylko do piątku.
1: Artur na sternika. Artur na sternika w tym tygodniu.
0: Dobry kurs obieramy z Arturem, a majtkiem na tym pokładzie może być Patryk.
3: No w dzisiejszy upał to trzeba dobrze powachlować. Pozdrawiam.
1: Majtać to my teraz będziemy gadżetami na prawo i lewo. Chłopaki, zgarniacie je od RMF Max.
0: Dziękujemy wszystkim za głosówki na Messengerze zostawione. Teraz nic, tylko trzymać kciuki za naszych kolarzy.
1: Ten numer jedzie dobrze. To Nicki Minaj i Justin Bieber. Dla nich specjalnie.

0: Wyścig o hit tego lata nadal trwa. To Kygo i jego Take Me Back w RMF Max. A jeśli bardzo, bardzo, bardzo chcielibyście lato poczuć, no to ciekawą propozycję podrzucił nam Sławek. Sławek napisał, że dzisiaj na dzień arbuza proponuje pokrojonego arbuza skropić sokiem z cytryny.
1: Aż mi zaczęły tutaj pracować te wszystkie ślinianki.
0: Znam ten smak. Polecam.
1: Tak?
0: Super tip.
1: No wiadomo, kto jest po urlopie. Sprawdzamy to dzisiaj, słuchajcie, w końcu mamy dzień arbuza.
0: Arbuz z cytryną. Smakuje orzeźwiająco, prawie jak numer od DJ-a Godzi. To zaraz w RMF Max.
2: Reklama.
3: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
4: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku, różne rodzaje, 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach, 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy, opakowanie 10 rolek, teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Licencjat, magister, inżynier? Studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Twoja rura wydaje niepokojące dźwięki? Uszczelka straciła formę życia, a kolano pod zlewem błaga o litość? Tylko w Emax Bydgoszcz uleczysz swoją instalację sanitarną od ręki. Emax Bydgoszcz. Twój młyn inspiracji.
5: I po reklamie.

0: Maxwell i Bon, Whatever Turns You On. No ten numer dobrze nakręca poniedziałek, ale teraz nakręceni będą ci, którzy chcą dobrze oddawać odpady. Wiecie, że za wylewanie oleju do rury generalnie grozi mandat od 500 do nawet 5000 zł.
1: Dlatego w Polsce coraz więcej olejomatów pojawia się na ulicach.
0: Żeby teraz dobrze wydać olej do olejomatu, to trzeba mieć albo aplikację, albo, uwaga, zaczynają wchodzić karty do olejomatów.
1: Taką przychodzisz... kartę jak bankomatową. Dokładnie. Dostaniesz do olejomatu, bo mało jest kart w portfelu.
0: No, przychodzisz do olejomatu, jakby tego było jeszcze mało, skanujesz ją, dostajesz pustą butelkę, do butelki wlewasz olej, a potem odnosisz do olejomatu. No w ogóle to nie jest skomplikowane, aż zachęca, prawda?
1: Jak cię w nocy obudzę, musisz to dokładnie powtórzyć w tej samej kolejności. A co by nie mówić, procedura taka, że zachęca, by sprawę olać.
0: Dopóki nie będzie kaucji za te pełne butelki, wiadomo.
1: Akcent w RMF Max i Kylie.

0: Jakby zliczyć wszystkie remiksy tego numeru, póki co chyba największy kandydat do letniego hitu. Hurzel jego Move into the Sun.
1: W tym kierunku generalnie zmierzamy, w kierunku słońca. Ono jeszcze będzie świecić przez ponad 5 godzin. To jest półmetek wakacji i dobrze wam radzimy, zostańcie dalej z RMF Max.
0: Słońce, lato, urlop i maksymalna ilość hitów. Tego w RMF Max nigdy nie brakuje. Jutro po 13:00 z tym zestawem wracamy do was. Ania i Fioas.
1: Dzięki za dzisiaj.
2: RMF Max. Reklama.
3: Szukasz nowego Seata lub Kupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Kupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
4: Eurola, wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Telewizor Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
4: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: To Lego Pikachu!
4: Nie.
5: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
6: Twoja rura wydaje niepokojące dźwięki? Uszczelka straciła formę życia, a kolano pod zlewem błaga o litość? Tylko w Emax Bydgoszcz uleczysz swoją instalację sanitarną od ręki. Emax Bydgoszcz. Twój młyn inspiracji.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Na leżąco.
13: Na słodko.
14: Na długie wieczory.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
16: RMF Max.
17: Bydgoszcz 106.1 FM.
18: RMF Max Bydgoszcz, sprawdzamy prognozę pogody na kolejne dni. Jutro we wtorek upał, temperatura dobije do 33 stopni. Tak ma być w naszym mieście, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Dobrcz czy Emilianowo. Poza tym dużo słońca i błękitu na niebie. Ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia wydane przez IMGW. Następnego dnia w środę bez większych zmian, słonecznie i upalnie. To samo ma być w czwartek.
17: RMF Max.
19: RMF Max Bydgoszcz.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama. Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
1: Cherry?
0: Niemożliwe.
1: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
0: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
1: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. Cherryplichta.pl.

0: 1 litr, tylko 11,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew 1,5 litra w super cenie. To tylko 5,99 zł za butelkę przy zakupie czterech. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Media Expert. Wyprzedaż.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czujesz, że czas na kolejny krok w karierze? Chcesz zdobyć nowe kompetencje, ale zależy mi na praktycznej nauce.
2: Wybierz studia podyplomowe hybrydowe w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobywaj wiedzę i praktyczne umiejętności na kierunkach takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy, kadry i płace, czy zarządzanie w ochronie zdrowia.
1: To świetna okazja, żeby się rozwijać.
2: Wybierz swój kierunek i sprawdź ofertę na podyplomowe.byt.pl.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: RMF Max, czas na nowy flash. Na zegarach już 17. Anka Kiemestowicz, zapraszam. Czy kierowcy mogą liczyć na obniżkę cen paliwa? Niewykluczona jest obniżka VAT-u, ale raczej nie ma co liczyć na pełen pakiet CPN.
2: Dlatego, że do tego potrzebna byłaby ustawa, a do obniżki VAT-u wystarczy tylko rozporządzenie. W sierpniu trwają sejmowe wakacje, dlatego nie dałoby się do połowy miesiąca przyjąć odpowiedniego projektu. Minister Miłosz Motyka stwierdził jednak, że trwają także rozmowy z Orlenem.
1: Tyle Jakub Rybski.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Są nowe alerty IMGW najwyższego trzeciego stopnia. Od jutra temperatura na południu, południowym wschodzie i częściowo w centrum ma dochodzić do mniej więcej 38 stopni w cieniu. Alerty mają obowiązywać do czwartku, ale IMGW zastrzega, że prognozy na poszczególne dni należy śledzić w codziennych komunikatach. Dodajmy, że już pojawiają się prognozy, w których widać 40 w środę na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem. A kto przed upałem ucieka w góry, musi pamiętać o kilku rzeczach. Ta podstawowa to woda.
3: To wiadomo, trzeba ze sobą wziąć dużo picia i nawadniać się nie tylko wtedy, kiedy już padamy z pragnienia, tylko cyklicznie podczas wędrówki spożywać to picie. Najlepiej czystą wodę, bo ona jakby najłatwiej przyswajalna na nasz organizm. I na każdym możliwym miejscu postoju uzupełniać tą wodę.
1: Wyjaśnia ratownik beskidzkiego GoPro Ryszard Kurowski. Tuje są łatwopalne, ostrzegają szwedzcy eksperci. Apelują, żeby zrezygnować z obsadzania przydomowych ogrodów właśnie tym gatunkiem. Jak informują, cały krzew może stanąć w płomieniach w niecałą minutę. Tuje są jednymi z najpopularniejszych roślin żywopłotowych w Szwecji, Norwegii, ale też Polsce. Szwedzcy eksperci przy okazji odradzają też inne łatwopalne gatunki, których nie powinno się sadzić w pobliżu domów. To cyprys, jałowiec i świerk. Polecają za to drzewa liściaste, na przykład brzozę. Na koniec jeszcze jedna informacja dla kierowców. Już w piątek wielka policyjna akcja Speed. W całym kraju będzie więcej niż zwykle kontroli.
0: Sprawdź.
4: Sprawdź.
0: Pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Uwaga, jutro do Bydgoszczy i regionu wraca upał. Na termometrach zobaczymy co najmniej 30 stopni, stąd pogodowy alert drugiego stopnia wydany przez Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej. Pomarańczowy alert ma także obowiązywać w środę, no i w czwartek. To oznacza, że cały czas żar będzie lał się z nieba. Dopiero w piątek sytuacja się uspokoi. W ciągu najbliższych dni spodziewajcie się także gwałtownych zjawisk, czyli burze z porywistym wiatrem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: No proszę bardzo, kto to przyszedł? Kto to nas zaszczycił swoją obecnością?
1: Pan, który nigdy nie marudzi i człowiek...
0: Nie kradnie uśmiechów dzieci.
1: Absolutnie nie, oddaje je ludziom.
0: 3 minuty po 17:00, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Max. I dawno nie było takiego składu jak dziś.
1: Siwek.
0: Borycka.
1: Jesteśmy z wami, to Lumix i Self Aware. Jest 4 po 17:00. Cudownie, że jesteście z RMF Max.

0: Adam Porttruth i Move w RMF Max, czyli klimat snujący się tak z głośnika w kierunku uszu i to mi się podoba i to jest taki też moment, w którym ja mam ochotę powiedzieć stop! O czym teraz myślisz?
1: I to pytanie dobrze znacie, bo ono się pojawia w RMF Max o tej porze, więc śmiało odpalajcie telefony, wstukujcie Messenger RMF Max i tam dajcie znać, o czym teraz myślicie. No bo chyba nie trzeba już przypominać, ale powiem, nie? No bo wypada powiedzieć.
0: Moim zdaniem trzeba.
1: Park rozrywki w Zatorze. 4 bilety dla was czekają. Tylko za to, co myślisz.
0: Ja pomyślałem, że fajnie byłoby zagrać piosenkę jakąś taką z tych lepszych, więc Gips i Ostatni dzień lata już teraz w głośniku, a wy opisujecie swoje myśli. Dla tych, którzy zrobią to najkreatywniej, nagrody, ja już nie będę powtarzał jakie, bo to chyba sensu nie ma.

0: No i to jest właśnie to. Ring My Bell w RMF Max. Doskonały vibe po tej porze, 17 po 5. Nie chciałabym cię teraz stresować za bardzo, Michał.
1: To nie stresuj.
0: No trochę jednak muszę, bo jest to na tyle ciekawe.
1: A tam musi. Zostaw, nie mów.
0: Na tyle ciekawe, że chciałabym jednak, żebyśmy wszyscy o tym wiedzieli, którzy teraz słuchamy RMF Max. Uwaga, naukowcy twierdzą, że potrzebujesz 5 hobby, żeby mieć zbalansowane życie.
1: Ludzie, jak ja potrzebuję mieć zbalansowane życie, żeby mieć chociaż jedno hobby?

0: siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra gra w RMF Max, a tutaj się wygrywa, słuchajcie, wygrane wybory na Miss Polski.
2: Się gra, się ma. Pani Wiktoria Ptak, jej gratulujemy. Ona została Miss Polski. Pani pochodzi z Supraszla.
1: Tak.
2: Ma 28 lat i świeżo zarobione 100 kafli.
1: 100 tysięcy złotych?
2: 100 tysięcy złotych wygrała jako nowa Miss Polski.
1: To tak,
2: pani Wiktoria Ptak, Miss Polski.
1: To tak co najmniej 3 razy 100 złotych, to jest dużo pieniędzy. Tak,
2: ale chciałam powiedzieć, że to nie jest duża rzecz. Ja też bywam nazywany Miss Understanding.

Pozdrowienia RMF Max. Najbardziej lubię piosenkę dobra, nieważne.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. The hits
3: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Licencjat, magister, inżynier, studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
11: I po reklamie.

0: Na randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Uwaga, jutro do Bydgoszczy i regionu wraca upał. Na termometrach zobaczymy co najmniej 30 stopni, stąd pogodowy alert drugiego stopnia wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pomarańczowy alert ma także obowiązywać w środę, no i w czwartek. To oznacza, że cały czas żar będzie lał się z nieba. Dopiero w piątek sytuacja się uspokoi. W ciągu najbliższych dni spodziewajcie się także gwałtownych zjawisk, czyli burze z porywistym wiatrem. We'll be right back.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Codziennie mniej więcej o tej porze w RMF Max zaglądamy w wasze głowy i czytamy, o czym tam sobie myślicie. Dzisiaj przeważają myśli o powrocie z urlopu, ale na pewno myśl, która Gabrieli dziś towarzyszyła, złapała nas za serce wyjątkowo. Cześć, Gabrysia.
2: Cześć.
3: Cześć, Gabrysia, pokaż głowę.
1: O czym myślisz? Opowiadaj.
2: Te lody jedzone na upale od razu się spalają.
3: No to, tak.
1: Tak mówisz?
2: Super. No tak. Ja tak mam nadzieję.
1: No bo właśnie my też przed chwilą zjedliśmy lody i chcielibyśmy, żeby się spaliły.
2: To ustalmy wersję, że tak.
1: Dobrze, jest 3-0 dla lodów,
3: żeby
1: także ustalamy.
3: Żeby się spaliły ze wstydu te wszystkie osoby, które twierdzą, że lodów jeść nie można, że nie wiem, to za dużo cukru, że to niezdrowe, że coś, że dieta. A idźcie mi z tym.
1: A, dokładnie. A poza tym też będziesz miała, Gabrysia, okazję trochę spalić kalorii, bo na pewno ci się tam tętno i ciśnienie podniesie na rollercoasterach w Energylandii. Będzie okazja to sprawdzić. 4 bilety lecą do ciebie. My też się cieszymy.
3: Bardzo mi się podobała ta wypowiedź, ten komentarz, zbudowany zdanie podrzędnie złożone.
1: Mega.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

0: Reklama.
1: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
4: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
5: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
0: I po reklamie.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
3: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Gorąco w Bydgoszczy i w okolicy. No tak, gorąco. Dzisiaj temperatury powędrowały do 28 kreski na termometrach, ale tak naprawdę upały w naszym regionie zaczną się od jutra. Dosyć spokojna noc w okolicach 20 stopni. Ma padać o 1, 2, 3, ale słoneczny poranek wtorkowego tematu przywita nas z temperaturą w okolicach 21 stopni. No i wtedy do góry. We wtorek powyżej 30, 32 stopnie w Bydgoszczy. Prawie nie będzie wiało, 1015 hektopaskali. Biomet niekorzystny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
8: Gdzie się chodzi, żeby umyć ręce na przykład? Gdzie się chodzi po wodę? Takie rzeczy trzeba od nowa się dowiedzieć, kiedy wraca się pierwszy dzień po urlopie.
9: Ale mam nadzieję, że umyłeś te rączki jednak. Dobra, zobaczymy za tydzień, czy wszyscy zdrowi. Kanał nadawczy w RMF Max, 6 po 18.
4: Max.
9: Tutaj Siwe Kiborycka.
8: No dzień dobry.
9: Szakira w głośnikach, a my za chwilę rozdajemy bilety na Erste Letnie Brzmienia. Bądźcie z nami.

0: Czy dam dziś szansę ludziom wygrać bilety?
1: Dam, dam, da, dam.
0: 18:07 i tak właśnie brzmi odpowiedź na to pytanie. RMF Max i tutaj zapraszamy na specjalną zabawę.
1: Zabawa nazywa się, słuchajcie, Kamiliada. A w tej zabawie do zgarnięcia będą wejściówki na Erste Letnie Brzmienia, które już w ten weekend w Warszawie. No i tam na scenie między innymi Vito Bambino, Kaśka Sochacka, Ewa Farna też będzie, więc naprawdę wspaniałe gwiazdy, wspaniałe wspomnienia wakacyjne można sobie zrobić. Ale żeby do Kamiliady wejść i o te wejściówki powalczyć, to dajcie znać teraz na Messengerze RMF Max, dlaczego Kamile to fajne chłopaki. Nie trzeba być Kamilem, żeby wziąć udział w tej zabawie oczywiście.
0: Nie trzeba. Trzeba być Kamilem, żeby też wiedzieć, że Kamile to są fajne chłopaki. To jest taka teza podstawowa i należy ją jakoś udowodnić. Zatem rozpoczynamy
1: radioturniej
0: Kamiliada.
1: I czekamy na wasze zgłoszenia. Messenger RMF Max, dajcie znać, dlaczego Kamile to fajne chłopaki. Bilety na Erste Letnie Brzmienia rozdajemy.

0: Dobre czasy. Dobre czasy są teraz. Robin Schulz i Better Times w RMF Max. Są wakacje, 17 po 6. No i jedni po urlopie, inni przed, ale lato cały czas trwa. Lato też we Włoszech i tutaj w Rimini oblężenie polskich turystów. Ale uwaga, bo Włosi bardzo z tego powodu są zadowoleni.
1: To szok.
0: Tak, Polacy zostawiają w hotelach i restauracjach więcej pieniędzy, zyskując opinię kulturalnych gości z klasą.
1: Proszę.
0: Tak o nas mówią we Włoszech.
1: Jak Polak nad morzem się nic nie ma, deszcz nie pada, to i kultura się znajdzie.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Kiedy robi się gorąco, to jadę na Sopot.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Chłopaki zabierają nas na imprezę do Sopotu. Kto wypada tutaj lepiej? Żabson, Hellfield i Sentino. Ich Sopot jest w poczekalni listy Hobbens i czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl.
4: Hobbens Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran, fajne chłopaki, to Repeat It w RMF Max, ale wiemy też, że Kamile to fajne chłopaki, bo dzisiaj zapraszamy do radioturnieju Kamiliada Magdę. Magdę, która też dała nam znać, dlaczego Kamile to fajne chłopaki. Czy możesz teraz wszystkim wszem i wobec tutaj opowiedzieć?
1: Tak, Kamile to fajne chłopaki, ponieważ ja znam, mam koleżankę w pracy Kamilę i ona jest bardzo fajna, więc ja myślę, że Kamile to też są fajne chłopaki.
0: No to się logicznie wszystko spina, prawda?
2: Tok rozumowania, który toczy się, powiedziałbym, tokiem absolutnie niezaburzonym. Bardzo mi się podoba ten tok. Zatem za ten tok zapraszamy cię do udziału w Kamiliadzie.
0: Być może już słuchacze RMF Max kojarzą ten dźwięk, bo on towarzyszy każdemu naszemu radioturniejowi, również Kamiliadzie. Słuchaj, Magda, no po prostu trzeba będzie odpowiedzieć na kilka pytań. Niektóre są związane z tym, co odpowiedzieli nasi ankietowani, czyli my, ja z Michałem.
1: Dobrze.
0: A są też takie, które mają po prostu jedną poprawną odpowiedź. Ale czy
2: poczekaj,
0: jesteś gotowa?
2: Jeszcze powiedzmy, co jest do wygrania w Kamiliadzie.
0: A no, oczywiście. Podwójne zaproszenie na Erste Letnie Brzmienia, które w Warszawie już w ten weekend. Wszystko jasne?
1: Tak, jasne.
0: Dobra, no to lecimy. Pierwsze pytanie. Wymień znanego Kamila.
1: Kamil Stoch.
0: Tak, to jest, to tutaj nasi ankietowani, czyli ja z Michałem, też wymieniliśmy akurat Kamila Stocha jako pierwszego, więc to najwyżej punktowana odpowiedź. Gratulacje, Magda.
1: Dziękuję.
2: Nie, wymieniłem takiego Kamila z osiedla.
0: No i właśnie dlatego on był nisko punktowany.
2: Drugie pytanie, Magda. Kamil Ślimak od tyłu to?
1: Nie wiem. Czekajcie, dajcie mi chwilę. Ślimak. Nie.
0: Tak.
2: Tak.
0: Kamil Ślimak od tyłu to Kamil Ślimak.
1: To Kamil Ślimak, no tak.
0: Wspaniała to jest sprawa. Kolejne pytanie.
2: Zostaje ci odebrane pół punktu, ale następne pytanie jest za półtora punktu, więc możesz to
0: tak.
2: Robić.
0: Okay, dobra. Gdyby Kamil i Kamila mieli syna, jak miałby na imię?
1: Kamiliada.
0: Otóż...
2: Nie?
0: No Grzegorz. Tak odpowiedzieli ankietowani.
2: Matko Bosko.
0: Ale niczym się nie przejmuj, słuchaj, Magda, bo teraz jeszcze ostatnie pytanie,
2: Magda,
0: ono jest
2: ja
0: mega proste.
2: Ja też nie dostałem tych odpowiedzi.
0: Nadal wygrywasz jakby, bo mamy 4 pytania, 2 masz już dobrze, więc jak na to odpowiesz prawidłowo, to wygrywasz bilety.
2: Ale presja.
1: Dobra.
0: Czy na Letnich Brzmieniach gra Camila Cabello?
1: Tak. Nie.
2: To co?
1: Jakaś podpowiedź?
0: No.
1: Jakaś podpowiedź?
0: Tak, jakbyś, no tak, ostatecznie i definitywnie?
1: Tak.
0: Nie, Magda! Nie gra!
2: Nie wiem, co powiedzieć, Magda, trochę brak mi słów. Camila Cabello jednak tym razem nie mogła. Ma spotkanie z Kamilem Stochem podobno.
0: Ale no dobrze. Umówmy się, że to pytanie o imię Grzegorza było jednak trochę nie fair, więc...
1: No, proszę, pięknie.
0: Dobra, Magda, lecisz na Letnie Brzmienia.
1: Jezu, super, dzięki.
0: Boże, a kolejne bilety do zgarnięcia jutro. No, to widzimy się w Warszawie, hej.
1: Dzięki.

0: 18.38 i już za momencik najnowsza prognoza pogody, drodzy Państwo.
1: I to się wszystko zgadza, bo 38 stopni też ma być na termometrach w środę, więc uważajcie na siebie już teraz. RMF Max.
2: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaj.

0: niebieskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: jak wakacje last minute.
1: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM. Baby, I'm a fireball.
3: Gorąco w Bydgoszczy i w okolicy. No tak, gorąco. Dzisiaj temperatury powędrowały do 28 kreski na termometrach, ale tak naprawdę upały w naszym regionie zaczną się od jutra. Dosyć spokojna noc w okolicach 20 stopni. Ma padać o 1, 2, 3, ale słoneczny poranek wtorkowego tematu przywita nas z temperaturą w okolicach 21 stopni. No i wtedy do góry. We wtorek powyżej 30, 32 stopnie w Bydgoszczy. Prawie nie będzie wiało, 1015 hektopaskali. Białe tnie korzystne.

0: Ale dobry bicik w RMF Max. No po to się włącza zresztą to radyjko, żeby dobry bit wleciał w głośnik, ale nie tylko.
1: Nie tylko. Są też ważne wieści, słuchajcie, bo z tą kranówką, co miała być za darmo, jednak za darmo nie będzie.
0: No,
1: rząd się wycofał z tej ustawy.
0: Ale to w ostatniej chwili w ogóle, bo to miało wchodzić już 12 sierpnia. Przypominam, jest 3 sierpnia i nagle, a wiecie co?
1: Jednak nie. A!
0: Dajcie Nie, bo słuchajcie, miała być kranówa w knajpie za darmo dla każdego i mimo że litr wody, jak się okazuje, z kranu kosztuje około grosza, no to i tak dali radę znaleźć w tym pomyśle problemy, tak? No bo cytuję, kwestia naczyń, szklane czy plastikowe, wystawiać paragon zerowy na usługę, co z kosztami, czy klient musi zamówić, czy tylko usiąść, jakie kary za brak podania wody, czy kranówka w każdym mieście jest taka sama?
1: Wow.
0: Takie pytania padają.
1: No a w ogóle to skąd wiadomo, że ludziom naprawdę się chce pić, a na przykład nie biorą tej wody na nielegalny stawik w ogródku?
0: Nie wiadomo tego.
1: Nie wiadomo.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
0: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Szukasz nowego Seata lub Kupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Kupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Kupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Kupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
5: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: wyjazd
1: na słońce.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Troszeczkę biomet niekorzystny w Bydgoszczy dzisiaj i jutro, no ale to ze względu na te upały, które przywitały po raz kolejny nasz dzisiejszy początek tygodnia, ale tak naprawdę to jutro dopiero się rozkręci. 32 stopnie w Bydgoszczy, zachmurzenie małe, może zamiast kawy to duża ilość wody. Jesteśmy umówieni, środa, burze, ale 35 na termometrach, no i grubo jeszcze w czwartek, także z burzami 32 w Bydgoszczy, uspokoi się przy piątku i sobocie w Bydgoszczy 25-24, no i wtedy mocniej powieje.
5: Przyciski mi się jeszcze trochę mylą i trudny jest ten dzień pierwszy po urlopie. Wiem, że wielu z was też ma podobne dziś doświadczenie, więc jakoś tak łączę się dzisiaj z wami w tym... Właśnie chciałam powiedzieć bólu, ale że to ból? Nie, to nie jest ból.
6: Do końca, fajnie jest przecież. No, dobrze jest. To jest takie coś i to coś przejdzie. Tak jak poniedziałek, on też się za chwilę kończy. Cześć po 19:00. To jest kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka z wami.

0: Fire, fire, czyli cieplutko, czyli ognisko w RMF Max. Jest 19.07 i nad Bałtykiem wydarzyły się rzeczy niezwykłe.
1: Tak jest. Nad Bałtykiem, to już pewnie słyszeliście, Bartłomiej Kubkowski jako pierwszy człowiek w historii przepłynął to, że może.
0: To, że może, aha.
1: To, że może wpław, ale my dzisiaj pytamy naszych reporterów. Nie trzeba być nad Bałtykiem, żeby wiedzieć, co się wydarzyło nad Bałtykiem.
0: No bo ja słyszałem nad Bałtykiem na przykład, że chłop został melancholikiem.
1: A ja, że baba pisała na piasku patykiem.
0: Ja słyszałem też, że nad Bałtykiem ktoś się przykrył kocykiem.
1: Bardzo ładne. A wy? Co widzieliście? Co się stało nad Bałtykiem? Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max od naszych ulubionych reporterów. Co się stało nad Bałtykiem?
0: Aloki Jennifer Lopez tymczasem. Everything.

0: Co wydarzyło się nad Bałtykiem? To pytanie, które dziś spędza sens powiek ludziom, którzy wcale nie próbują spać.
1: Dokładnie, czyli nam na przykład. 14 minut po siódmej. Nasi reporterzy RMF Max mają najświeższe doniesienia na temat tego, co się dzieje nad Bałtykiem.
0: Dawidzie, co się stało nad Bałtykiem?
2: MacGyver załatwił kogoś patykiem i kamykiem.
0: Jednym i drugim naraz. Tak, niesamowita historia.
1: MacGyver.
0: Przenosimy się teraz do Anety.
3: Co się stało nad Bałtykiem? Śledź ożenił się z orszykiem.
1: Podobno będą żyli długo i szczęśliwie. Czekamy na kolejne wiadomości. Co się stało nad Bałtykiem? Nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max.
0: I co wpłynęło na decyzję śledzia i dorszyka? RMF Max. Rozumiecie?
4: Ogłoszenie RMF Max.
5: Kiedy robi się gorąco, to jadę na Sopot.
6: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
7: Chłopaki zabierają nas na imprezę do Sopotu. Kto wypada tutaj lepiej? Żabson, Hellfield i Sentino. Ich Sopot jest w poczekalni listy Hop Benz i czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl.
6: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: Sibul sobie tak tutaj przyjemnie, wakacyjnie plumka w RMF Max o tej porze, a my nie spuszczamy pulsu z ręki i ręki z pulsu. Sprawdzamy, co się dzieje nad Bałtykiem.
1: Wiemy już, że doszło do historycznego osiągnięcia. Polak przepłynął cały Bałtyk.
0: Wpław.
1: A przy okazji zebrał 800 tysięcy na fundację Cancer Fighters. Ale zastanawialiśmy się, co oprócz tego istotnego wydarzyło się nad Bałtykiem. Reporterka Nina, z nią się teraz łączymy.
2: Stało nad Bałtykiem, Henryk pobił się z Indykiem.
0: Źródła donoszą, że Indyk pobił się z Henrykiem i Henryk z Indykiem również.
1: I czekamy na kolejne informacje po bójce nad Bałtykiem pomiędzy Henrykiem a Indykiem.
3: Nad Bałtykiem chłop zakrztusił się szaszłykiem.
1: Dziękujemy panie Jakubie i czekamy też na kolejne informacje w sprawie zdrowia chłopa.
4: W tym roku nad Bałtykiem Romek buja się z głośnikiem.
0: Głośnik ma się dobrze, prawdopodobnie wytrzyma do końca wakacji.
5: Nad Bałtykiem zobaczyłem, że Cocker Spaniel to fajna rasa psa i od tamtej pory mam w domu jednego z takiej rasy. Cocker Spaniel angielski, czarnie opalany. Ma na imię Rambo. RMF Max.

0: Imagine Dragons w RMF Max. Jest taki moment w życiu człowieka, konkretnie twoim, Justyna, tak? Że trzeba zarymować i zapowiedzieć prognozę pogody. A rym będzie do słowa gołąb.
1: Ty to wiesz, jak mnie wkurzyć od razu.
0: Gołąb, gołąb, gołąb, gołąb, gołąb, gołąb. Masz 2 minuty i 20 sekund.

0: Jak tam?
1: Coś tam jest. Coś nie coś potrafię.
0: Boże, Justyna Borycka i rym do słowa gołąb, za pomocą którego zapowie zbliżającą się prognozę pogody. I ja zacieram rączki.
1: Mówią, że jak w sierpniu gorąco, a na balkonie gołąb, to na zimę lepiej już drewna porąb, bo będzie zimno.
0: A nieźle, nieźle. No dobra.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda?
2: No.
3: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: motor.pl. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
1: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
5: Troszeczkę biometr niekorzystny w Bydgoszczy dzisiaj i jutro, no ale to ze względu na te upały, które przywitały po raz kolejny nasz dzisiejszy początek tygodnia, ale tak naprawdę to jutro dopiero się rozkręci. 32 stopnie w Bydgoszczy, zachmurzenie małe, może zamiast kawy to duża ilość wody. Jesteśmy umówieni, środa, burze, ale 35 na termometrach, no i grubo jeszcze w czwartek, także z burzami 32 w Bydgoszczy, uspokoi się przy piątku i sobocie w Bydgoszczy 25-24, no i wtedy mocniej powieje.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: mroczne dźwięki, ponieważ smutek ogarnia serca ludzi. Bo żegnamy się, ja i Justyna, ale spokojnie, spokojnie, już zaraz Hopbens Extra i kolejne cudowne dźwięki w RMF Max.
1: Tak jest, będzie też rozkład jazdy imprezowy, bo są wakacje, więc poniedziałek w niczym nie przeszkadza. Bawcie się dobrze. RMF Max. Siwek i Borycka, dzięki za dziś, słyszymy się jutro po 17.
2: Czy to jest dobry moment, żeby zaplanować przy poniedziałku dobry balet w Bydgoszczy albo w okolicach? No, zawsze jest dobry moment, żeby przy RMF Max dobrze zaplanować i ten tydzień sierpniowy i oczywiście wakacje i lato. Vibe Club zaprasza na kolejne doznania. W sobotę Fancy, Bogaccio i Krill tak grają tanecznie i wszyscy dobrze bawią się w Bydgoszczy na Dworcowej. Kolejne miejsce, które warto by było odwiedzić, to na przykład Klub Grey, bo tutaj także taneczne brzmienia w piątek i w sobotę zapraszają po godzinie 22. Duża ilość promocji także dla pań. Urban Vibes Night to już w najbliższy piątek i tutaj będzie dobrze pomieszana ta muzyka, która będzie grana w piątkowy wieczór. Insomnia dla tych, którzy nie mogą spać, zaprasza Bydgoszcz, oczywiście Grey Club na najbliższą sobotę. No i do Pointu sobie jeszcze zaglądamy, bo w Pointie dzieje się tak naprawdę dużo i duża ilość instrumentalistów pogrywa w piątek i w sobotę. DJ-e także dają radę, zapraszają po godzinie 22. Point Bydgoszczy, pewniak.

0: 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Licencjat, magister, inżynier, studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych, kadra najlepszych specjalistów, międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Hej, cześć, witajcie w ten piękny poniedziałek. No, na wakacjach, jak jest lato, to każdy poniedziałek jest fajny, prawda? Zaczynamy nasz wieczór. Przemek Grybowski w RMF Max. Wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Dzisiaj dużo fajnych nowości. A zestawienie otwiera, i tutaj niespodzianka, mundial już się dawno skończył, a Shakira wciąż z nami, bo przecież to jest numer bardzo wakacyjny, imprezowy. Shakira, Burna Boy, Die Die. RMF Max,
0: numer 10.

0: najlepszych na wakacyjnej liście Hop Band. Dawid Podsiadło, dzisiaj dziewiątka, jego na błysk. Teraz czas na dobre house'y. W poczekalni listy Hop Band to Sony Fodera, który zaczynał jednak od hip-hopu, wyobraźcie sobie, bo zanim zakochał się w muzyce house, tworzył bity hip-hopowe jako nastolatek w Australii. Dopiero występ legendarnego DJ-a Derricka Cartera sprawił, że poczuł inspirację i całkowicie zmienił muzyczny kierunek. Sony Fodera czeka na wasze głosy. Macie go teraz w RMF Max. Let me be in your arms.
1: Max. Sponsorem Hop Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Baby,

take me back. Mamy nowość. Kygo startuje tydzień na wakacjach na miejscu 8. Jego Take Me Back od razu po pierwszej nutce można rozpoznać, że to jego muzyka, prawda? Teraz czas na słoneczne, takie bardziej afrohausowe nowości, bo taka jest właśnie jego muzyka. To Wiz the MC, który urodził się w Republice Południowej Afryki, ale już jako dwulatek przeprowadził się z rodziną do Niemiec, a zanim zaczął działać solo, to w 2015 tworzył kolektyw No Homes. Dopiero później wyjechał do Toronto, żeby skupić się na własnej muzyce, czyli taki nasz obywatel świata. Wiz the MC i jego nowość w RMF Max, Falling Stars.

0: To Cosie, to dzisiaj już miejsce siódme na liście Hobbence. To coś, to tytuł tego Cosia właśnie. White i ekipa czekają na więcej wsparcia i waszych głosów na rmfmax.pl. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Topik, który zaczynał przecież od remiksu ATB, który pomógł mu, a nawet wspierał bardzo przy remiksie 9PM Till I Come. Czeka też nowy beat od Meduzy.
1: Sponsorem Hobbence jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
6: Zgarniasz
7: 15 tysięcy złotych!
8: Ja nie mogę!
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
11: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
10: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
11: Przykłady?
10: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
11: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
10: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
11: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.

Jak są wakacje, jak jest lato, to weekend staje się chyba taki mniej ważny. Codziennie można mieć weekend. Tak się umówmy. Meduza, ich klubowa nowość Weekend. Na razie poczekalnie listy Hop Benz. Więcej takiej nuty u nas na wakacyjnej imprezie od 21:00 Max Party. No teraz też będzie bardzo imprezowo i wakacyjnie, bo pierwszą piątkę otwierają Amerykanie. To Moonlight i Fordo, ich Alabama.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

I co za kawałek, mega kosur w poczekalni listy Hot Bands. Fischer wraca i czeka na wasze głosy w Polsce i wysoką pozycję może już jutro. rmfmax.pl. Teraz Somber, który może pojawić się na miejscu pierwszym i może pochwalić się już wysoką pozycją, to mistrz takich bardziej melancholijnych tekstów, dających do myślenia i do wzruszenia. Tym razem śpiewa, że jego ciało nie jest gotowe. Posłuchajmy na co. Somber już na trzecim. My body isn't ready.

0: Okej, no słychać tutaj trochę pewien klasyk It's a Fine Day od Opus 3, no bo oni są specjalistami od coverów, remixów i klasycznych setów. To dwójka przyjaciół z Londynu, Switch Disco, ich nowość Voices czeka na wasze głosy w wakacje. Na miejscu trzecim dzisiaj Somber, jego nowość My Body Isn't Ready. Dwójka należała do Axwella, rewelacyjne klubowe Whatever Turns You On, a kto jest najlepszy? Słuchajcie, na miejsce pierwsze wraca męskie granie, tegoroczny hymn, nareszcie powrót na sam szczyt listy Hot Bands.
1: RMF Max. RMF Max. One. One. One. One. One.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, tegoroczny hymn wraca na jedynkę listy Hobbence. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę startuje nasze Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
2: A co ciekawego w Bydgoszczy w tym tygodniu? No na pewno tanecze party szykują nam się w piątek i w sobotę, a zapraszają dwa pewniaki. Point Club oczywiście gra w piątek i w sobotę. Zaprasza także Klub Grey, który proponuje i insomnie na weekend, ale także na piątkowe granie przygotował Urban Vibes Night, więc będzie muzyczka na pewno mieszana i bioderka będzie się ruszało w piątek i w sobotę. 20 Club Garden to także fajne polecenie na Starym Rynku. Bosco będzie grało w barze, oczywiście Bosco Bar na Starym Rynku. I dobrze, że można spędzić czas nie tylko w weekend, bo nie tylko o weekendzie oczywiście jest mowa. Co jeszcze w Bydgoszczy? Może będzie karaoke. Może spędzicie fajnie czas ze znajomymi, ale na pewno grane będzie także fajnie w Mystic Bydgoszczy. Tak na długich 28 prezentuje się nie tylko weekend. No i oczywiście Awa 3.0 w Bydgoszczy, w Starym Porcie. Tutaj także kolejna propozycja. Można przy poniedziałku w kalendarzu imprezowym napisać w piątek i w sobotę dobry balet. Tutaj także warto się wybrać. Świetnej zabawy życzymy.
3: Reklama.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
8: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
16: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
15: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
16: Ach, ci panowie z Media Expert.
15: Prawda?
17: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Myślisz o rozwoju zawodowym, ale trudno znaleźć czas na naukę?
19: Właśnie dlatego szukam studiów, które da się połączyć z pracą.
18: Wybierz studia podyplomowe online w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kompetencje z zakresu zarządzania oświatą, logistyki transportu, rachunkowości i podatków, czy administracji i finansów publicznych. Wygodnie i w dopasowanej formie.
19: Brzmi jak rozwiązanie dla mnie.
18: Rozwijaj swoją przyszłość z WSG. Sprawdź ofertę na podyplomowe.byd.pl.
20: I po reklamie.

Wielka muzyczna miłość, muzyczna oczywiście, Doda i Smolasty, ale dzisiaj w jakiej fajnej wersji na starcie Max Party przy poniedziałku na wakacjach. Witajcie wieczorowo, są z wami Przemek Grabowski, plus po swoich wakacjach DJ Sopran stęsknił się trochę, naładował baterię, dlatego dzisiaj będzie wyjątkowo energetycznie i przebojowo, to na pewno. Będą też klubowe klasyki, za chwilę Supermode, Tell Me Why w remiksie legendarnego Steve'a Angelo, ale kolejny set otwieramy petardą, która już rządzi na imprezach. Wrócił Alan Walker, to jest jego Faded.

0: Syry Kalto, ekipa tu Kolos i oczywiście Safri Duo. Słuchaj tutaj ich wielki hicior. Takie bity mamy dla was po zachodzie słońca. Jak już się zrobi naprawdę ciemno, to jak tylko macie możliwość, oglądamy gwiazdy w tym tygodniu, bo wiadomo, że w sierpniu tych spadających będzie jeszcze więcej. Za chwilę u nas muzyczne gwiazdy w kolejnym secie w Max Party. Sean Paul i imprezowy Elton John. Tak, Elton John również jest bardzo imprezowy, nie tylko taki, wiecie, miłosny i melancholijny. Zagramy wam Cold Heart w remiksie Now.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzeda.

0: niskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
1: Zgarniasz
2: 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
0: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Studiujesz albo kończysz naukę?
6: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
5: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
6: To Eurotipy.
5: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
6: Zaliczyć kursy, praktyki?
5: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
6: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
5: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
6: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
5: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: I po reklamie.

Imprezowy klasyk odświeżony ostatnio, Justa Jaksal i Jon, Turn the Lights Off. A teraz jaki będzie klasyk, to dziewczyny z Booty Love. Laski, które świetnie tańczyły, bardzo dobrze śpiewały. I wracamy tutaj do muzyki house, a właściwie do takiego podgatunku, który był kiedyś bardzo popularny, a mówimy o disco house'ach i beach house'ach. Kiedyś cały czas słuchało się takich właśnie plażowych beach house'ów i dziewczyny robiły właśnie takie numery. Booty Love, Boogie Tonight, kiedyś też na liście Hot Bands. Macie te dziewczyny teraz w RMF Max.

To bardzo możliwe. Mamy już sierpień, tak więc można powoli typować, spekulować. David Guetta i Alok czekają też na wasze głosy na liście Hot Bands, ale mają bardzo mocnego konkurenta w tej kategorii, największy hit wakacji. No i bardzo możliwe, że ta taneczna jedynka będzie należała do tego gościa. Hurzel otwiera nasz kolejny set w Max Party, Moving to the Sun.

0: A widzieliście, jak oni pięknie sobie tańczą na plaży? Nie, nie nasz sopran, tylko Katy Perry i ukochany Justin Trudeau, były premier Kanady, zrobili nim zdjęcia. No, naprawdę są bardzo, bardzo, bardzo słodcy. Tworzą taką bardzo uroczą parę. Zakochani. Forever i na zawsze. Trzymajmy się takiej wersji. Zostańcie z RMF Max w naszym kolejnym secie. Będzie szybko. Wróci Lumix i Marlon Hofstadt.
1: Jakie plany na poniedziałek? Jakie plany w tym tygodniu na te letnie dni? Czy to będzie dobra balanga pod gołym niebem? Czy może poczekacie na fajne koncerty, które odbędą się 21, 2 i 3 sierpnia w Krasnym Stawie? Tutaj finał ma Lato na Maxa i kolejne gwiazdy pojawią się na scenie RMF Max. Zalia Grubson to plan na 21 sierpnia. Grzesiu Chyży i Trzech Króli na 22 sierpnia. A 23 sierpnia pojawi się Maryla Rodowicz, a to wszystko w Lecie na Maxa. Nielimitowana radość w Krasnym Stawie się pojawi, więc zaplanuj tą drugą część sierpnia, żeby pojawić się na takich fajnych wykonach. Może dzisiaj jesteście w Kazimierzu Dolnym. Odlotowe kino na zamku. Hańba 10-10. Piosenki warszawskiej jesieni. To dzisiaj przy poniedziałku. Macie ochotę na rave makabre? No to także w Kazimierzu Dolnym to na jutro przewidziane. A jak lubicie Michaela Jacksona, to można w Gliwicach posłuchać koncertu przy świecach. To wszystko na scenie w ruinach Teatru Wiktoria. Fajny klimacik tak na lato przy środzie. Przy takim upale pod gołym niebem pięknie to wszystko będzie brzmiało.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
4: Zgarniasz
5: 15 tysięcy złotych!
6: Ja nie mogę!
3: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: I po reklamie.

Będziemy podtrzymywać takie tempo. To Lumix i Self Aware. Witajcie po 22. To jest nasze wakacyjne Max Party. U nas nawet w poniedziałek wieczorem jest impreza. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Sopran. No to kontynuujemy takie tempo, bo Marlon Hofstadt wrócił z nowością. To jest właśnie ten kawałek. I Like.

Con Calma, dawno go tu nie było na naszej imprezie. To Daddy Yankee. Dla tych, którzy bujają się z nami może przy ognisku, oraz dla tych, którzy marzą, żeby w końcu zrobić sobie jakieś wakacje. Nawet jeżeli nie możecie wyjechać gdzieś daleko albo w ogóle wyjechać, to polecamy mikrowakacje, które są coraz bardziej popularne w Europie też, ale w Japonii w szczególności coraz więcej osób wybiera tak zwane mikrowakacje, czyli wyjazdy, które trwają zaledwie dobę albo jedną noc tylko, tak do rana. Badania pokazują, że nawet taki krótki odpoczynek poprawia samopoczucie. No to macie już pomysł. Może jakieś mikrowakacje jeszcze w sierpniu. Dla tych, którzy planują z nami Avicii, kolejny klasyk Hey Brother w RMF Max.

Give it to me, give it to me, give it to me. Nelly Furtado, Justin Timberlake i ich super producent Timbaland, który, jak było widać na scenie w Łodzi, gdy występował, nie potrzebuje ani Nelly Furtado, ani Justina Timberlake'a. On po prostu bez nich może wykonywać takie ciory. Wystarczy tam, prawda, mikrofon i ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Teraz Swedish House Mafia i Lee Kelly. Jedna z najciekawszych klubowych nowości tego tygodnia w RMF Max. Polecamy wam ten beat. Nasza nowość, ale to dobrze idzie. Happiness is so sad.

Ty masz Gipsy Kukon rządzą na naszym wakacyjnym Max Party, a my mamy dla was wiadomości z lotniska. Już wiadomo, co na lotniskach na całym świecie jest najczęściej gubionym przedmiotem. Nie, nie są to walizki, chociaż często się zdarza, tylko słuchawki. Najczęściej bezprzewodowe, bo takie małe to wszędzie można zostawić. Muzyka potrafi towarzyszyć nam wszędzie, tak więc uważajcie na swoje słuchawki, żeby wam nie zabrakło, żebyście mogli słuchać dobrych bitów wieczorowo w RMF Max, tak jak teraz. Kolejny set otwiera Robin Schulz, jego nowość Better Times.

zaczarowali. Rap It, Martin Garrix i David Guetta, spontaniczny duet na wakacje. Już wiadomo dlaczego akurat w tym czasie, bo co się okazuje, że to właśnie w wakacje podejmujemy spontanicznych decyzji o wiele więcej. Dlaczego? Bo mózg produkuje więcej dopaminy związanej z nowymi doświadczeniami. No to polecamy wam tak spontanicznie potańczyć jeszcze razem z nami, bo my tutaj nie kończymy Max Party. Za chwilę w naszym kolejnym secie John Newman, wróci Jack Jones, Martin Solveig, no i Bibi Rexha i David Guetta lecą teraz. Sergeos.

Ja, Loren od Tymka. Witajcie po 23 na imprezie, na wakacjach. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Sopran. Kto z was ma ochotę na jakiś klasyk od ATB? A co powiecie na Ecstasy? Już czeka, ale kolejny set otwieramy nowością, którą polecamy w tym wakacyjnym tygodniu i liczymy na wysoką pozycję na liście Hot Bands. Może jutro to nowość ze Szwecji, Jubel ich Ocean House.

Ten numer brzmi jeszcze lepiej, tak późno wieczorowo. Może komuś włączyły się wspomnienia, może ktoś miał ciarki do Ecstasy. ATB, to jest nasze wakacyjne Max Party. Mamy dla was klasyk od Calvina Harrisa, jego same w naszym kolejnym secie, ale ten set otworzy ten gość, Kid Laroi i nowość, która idzie coraz wyżej na liście, Hobbs, Kid Laroi i Kelani w numerze Girls.

Wybrałem się w wakacje, była pizza na kolację. Rym zupełnie przypadkowy, Calvin Harris i jego wakacyjny klasyk w naszym Max Party. A czy pamiętacie ten czas, kiedy Calvin Harris miał długie włosy i sam nawijał w swoich numerach? No tutaj też było słychać jego głos. Może jeszcze do tego wróci. My wracamy do klasyków takich bardziej elektronicznych, progresywno-house'owych, lekko-trensowych, bo muzyka tego gościa, Cascada, to przede wszystkim trance i progressive. No i Deadmau5, mistrz elektroniki, kiedyś tworzyli mega duet i stworzyli właśnie ten kawałek, który przypominamy wam o tej porze w RMF Max. I Remember.

Pysk, Dawid Podsiadło, hicior tego lata, a my mamy dla was kolejne wakacyjne nowości. Pierwsza jest hotelowa. Słuchajcie, wiecie, że są takie hotele, które testują pokoje bez telewizorów, bo goście coraz częściej chcą po prostu odpocząć od ekranów. No często najlepszy serial to ten za oknem. Oczywiście jak jest pogoda albo spadają gwiazdy wieczorowo, no to proszę patrzeć w niebo. Wypatrujemy tych spadających gwiazd i słuchamy kolejnej nowości. Alan Walker i Ava Max otwierają nasz kolejny set, ich mega, mega numer, czyli Fate.

utrzymują się wciąż wysoko na liście Hot Bands, bo przecież ten numer był nie tylko piłkarski, nie tylko futbolowy, ale też wakacyjny, bardzo imprezowy. Daj, daj! Dziękujemy za dzisiejsze party i zapraszamy jutro. Wracamy z wakacyjnym bitem we wtorek o 21:00. Co macie u siebie na imprezowych playlistach? Można się chwalić. Może ktoś będzie naszą inspiracją. Dajcie znać SMS-em na 3001. Koszt jak zwykła wiadomość. Dziękujemy za dzisiaj. Przemek Grybowski i DJ Sopran. Miłej nocy. Cześć!

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To